nagraniowy i producent płytowy, Amerykanin. Kiedyś już zrobiłem audycję z nagraniami Boba Corritori, w których przedstawiłem to, co zostało zarejestrowane w jego studiu, które jednocześnie jest czymś na kształt klubu muzycznego, działającego od prawie 30 lat w Phoenix w Arizonie. Ten lokal nosi się The Rhythm Room. No i poza tym, że serwują tam różne przysmaki, to może nie poza tym, tylko przede wszystkim tam się gra muzykę i to muzykę, którą profil określa właściciel, czyli Bob Corritori. Ważne jest to, że one są rejestrowane. No i w dorobku nagraniowym Boba Corritori w ciągu ostatnich 26 lat można odnaleźć 29 albumów, które zostały wypełnione nagraniami właśnie z owego Rhythm Room. Ponieważ już kiedyś nagrań z Rhythm Room Państwo słuchali, to teraz postanowiłem troszkę odwrócić pomysł i przedstawię w tej audycji Boba Corritori jako muzyka sesyjnego, towarzyszącego innym artystom na przestrzeni ostatnich 30 lat. A zacznę od najmniej chyba znanego muzyka, który nazywa się Lucius Paul. Jest Teksańczykiem, który gra na gitarze, śpiewa i w 1999 roku zrealizował album dedykowany rodzinnemu miastu, Yoakum, Texas Blues. I na tej płycie pojawił się też ze swoją harmonijką Bob Corritori w nagraniu Don't Call My Name.

Bob Corritore będzie się pojawiał w tle, ale oczywiście w rolach głównych wystąpią tutaj artyści, którzy firmują konkretne płyty. Jak chociażby i ta, która nosi tytuł Long Time Coming, a jest firmowana przez Napiego Browna, wokalistę, który no, przez prawie 70 lat istniał i znaczył wiele w środowisku bluesa, rhythm and bluesa amerykańskiego. Debiutował jeszcze w pierwszej połowie lat 50., a w 1955 roku nawet miał drugie miejsce na liście Billboardu z utworem zatytułowanym Don't Be Angry. Oczywiście jak wielu muzyków przeżywał wzloty i upadki, i w XXI wieku powrócił z albumem Long Time Coming, do którego zaprosił szereg znakomitości, zwłaszcza amerykańskiej gitary, Sean Costello, Bob Margolin, Junior Watson, no i także znalazł się wśród tych gości Bob Corritore. Oto Napi Brown z Bobem w nagraniu You Were a Long Time Coming.

chicagowski duet bluesowy Chris James and Patrick Rynn. Obaj śpiewają, jeden gra na gitarze, drugi na gitarze basowej i mają w swoim dorobku wiele nagrań otoczonych aurą chicagowskiego bluesa. Gitarzysta Chris James jest pod wielkim wpływem

Jedyna kobieta w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa to Diana Greenleaf, laureatka Blues Music Award z 2014 roku, znana także polskiej publiczności, bo chyba dwukrotnie nawet występowała na naszych festiwalach bluesowych. Jej kariera fonograficzna to już XXI wiek, między 2004 i 2024 rokiem wydała 5 dużych płyt,

A z albumu zatytułowanego Trying to Hold On Diana Greenleaf z Bobem Corritore w tle w utworze Growing Up and Growing Old.

The Manish Boys. No już nazwa tego zespołu świadczy o tym, że to są artyści, którzy podtrzymują tradycję bluesa utrzymanego w aurze Muddy'ego Watersa. Bo przecież Manish Boys nieodłącznie kojarzy się właśnie z Muddy'em Watersem. Wiodącym wokalistą tego zestawu jest Phineas Tasby. Wśród innych znaczących postaci występują tam chociażby Kirk Fletcher czy Sugar Ray Rayford. Od 2004 roku do czasów obecnych Manish Boys zapisali 7 dużych płyt tak zwanych długogrających i z jednej z nich zatytułowanej Double Dynamite zaprezentujemy oczywiście taką wiązankę związaną też z twórczością McKinleya Morganfielda. She's 19 years old i Streamline, The Manish Boys z udziałem Boba Corritore.

dosyć już zaawansowanym rozwoju swojej kariery dał się poznać jako odtwórca, a może nawet twórca numerów okołobluesowych. A mówię o Dave'ie Masonie, który ma nie tylko swoją solową karierę, ale być może bardziej znaczący udział w nagraniach i występach takich znakomitości jak The Rolling Stones, jak Eric Clapton, jak Fleetwood Mac, a najbardziej chyba znany jest jako autor piosenki Feeling All Right, którą wraz z kolegami z zespołu Traffic wprowadził, można powiedzieć, do kanonu muzyki rockowej. W 2014 roku ukazał się album Dave'a Masona zatytułowany Futures Past. Nawiązaniem do klasyki bluesa na tym albumie jest Come On In My Kitchen Roberta Johnsona, w którym to nagraniu Dave'owi Masonowi towarzyszy oczywiście na harmonijce Bob Corritore.

0: wspomniałem już w tym wydaniu tej audycji nazwisko Sugar Ray Rayford i za chwileczkę usłyszymy coś z jego dorobku fonograficznego. Sugar Ray zresztą bywa częstym gościem w owym Rhythm Room, czyli w lokalu Boba Corritore w Phoenix w Arizonie. Panowie lubią się, cenią i dlatego wzajemnie zapraszają się do udziału w koncertach i w nagraniach. Album Southside Sugar Ray Rayforda zawiera nagranie zatytułowane Take It to the Bank. Sugar Ray i Bob Corritore.
1: That's why I don't need to come coach and pick a little bit. How about that? Come on,
2: this is my nephew. You like it?
1: So you can sing it like that in church.

Woo!

0: That's what you do it on a Sunday.
1: Tony Holiday to być może artysta niby teoretycznie gdzieś tam z takiej dalszej ligi, ale bardzo, że tak powiem, zasłużony dla podtrzymywania tradycji bluesowego grania w jego najbardziej podstawowej formie. Pod koniec drugiego dziesięciolecia, 21. stulecia Tony Holiday zrealizował dwa albumy o dosyć znaczącym tytule Porch Sessions, czyli były to Porch Sessions Volume 1 i Volume 2, a zawierają one nagrania tak aranżowane, iżby brzmiały, jakby utwory były zarejestrowane na ganku wiejskiego domu na południu Stanów Zjednoczonych. W jednym z takich nagrań usłyszymy też Boba Corritore, który towarzyszy Tonemu Holidayowi, a także pełniącego tutaj główną rolę autora, gitarzysty i wokalisty Johnowi Primerowi. All right, let's take it.

Vale.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Bobko Littore zbliża się do 70, co nie oznacza, że nie zajmuje się także współpracą z młodzieżą bluesową amerykańską. Oto młody pianista Ben Levin, niespełna jeszcze 30-latek, który rozpoczął swoją karierę w połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku, zaprosił Boba Littore do współpracy przy albumie zatytułowanym Before Me. Jest tam trochę własnych kompozycji Bena Levina, są też pewne nawiązania do klasyki. Oto Ben Levin z Bobem Littore w utworze Confessing the Blues.

Pop Corridore, o czym świadczy chociażby jego niezwykła aktywność fonograficzna. No jest nie tylko harmonikarzem i nie tylko muzykiem towarzyszącym, ale także no, producentem tych nagrań, które wychodzą z jego roboczego studia. Zdarza się też, że te nagrania właśnie z Phoenix, z Rhythm Room, znajdują się na płytach innych artystów. I tak też się stało w przypadku słynnego R.L. Burnside'a, na którego albumie Come On In z 1998 roku znalazło się jedno nagranie, które zostało określone jako wyprodukowane przez Boba Corridore, no bo właśnie zostało w owym Rhythm Room zarejestrowane. Oto R.L. Burnside w koncertowej wersji Come On In.

No i na zakończenie tego spotkania z sesyjnymi dokonaniami Boba Corritore będzie dokonanie produkcyjne, bowiem to będzie nagranie, w którym też usłyszymy harmonijkę ustną, ale będzie to harmonika Kima Wilsona, który ze swoim zespołem wielokrotnie występował w słynnym Rhythm Room. No i na płycie Smoking Joint z 1999 roku znalazło się też kilka nagrań z koncertów Kima Wilsona w gościnnym lokalu Boba Corritore. A więc raz jeszcze Bob Corritore jako producent, a w roli głównej Kim Wilson z zespołem. Smoking Joint. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Wniósł w nasze dusze i uszy wiele dobrych emocji i wrażeń. I tak sobie pomyślałem, że tę audycję poświęcę w całości zespołowi The Blues Band, z którym wiążą mnie więzi nie tylko fana, ale powiedziałbym współpracownika. No i generalnie mam bardzo emocjonalny stosunek do ich muzyki, a także do nich samych jako do artystów. Na albumie So Long znalazł się też taki oto utwór, który może stanowić swojego rodzaju hasło, także i tej audycji. Come on, give me some blues, the blues band.

Żeby sięgnąć do korzeni grupy The Bluesmen, trzeba sobie przypomnieć, że taki trzon wykonawczy, czyli ten pierwszy rząd artystów, którzy stanowią The Bluesmen, to są muzycy, którzy nabierali ostróg bluesowych jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o Paulu Jonesie i jego wieloletnim przyjacielu i współpracowniku Tomie McGuinnessie. Obaj urodzeni na początku lat 40. ubiegłego stulecia, obaj skojarzyli się muzycznie na scenie i w studiach już w pierwszej połowie lat 60. Ale takim przypieczętowaniem ich wiecznej współpracy, można powiedzieć, był czas, kiedy obaj byli członkami słynnego zespołu Manfred Mann. Przypomnijmy sobie zatem, jak brzmiała ta formacja, która nie była z założenia formacją bluesową, ale w repertuarze jej zdarzały się, i to dosyć często, bardzo ubluesowione numery, jak chociażby i ten bluesowy standard Smokestack Lightning.

Podobnie jak Tom McGuinness i Paul Jones, także Dave Kelly, wokalista i gitarzysta grupy The Blues Band, nieco od nich młodszy, bo to jest rocznik 1947, zaczynał swoją karierę w latach 60. w około bluesowych formacjach brytyjskich. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza zespół o nazwie John Dummer Blues Band, w którym Dave Kelly już wtedy dał znać o sobie jako o świetnym gitarzyście, zwłaszcza uprawiającym technikę slide, no a także wokaliście, a także jeszcze do tego autorze muzyki. Z tego właśnie czasu, z okresu współpracy z zespołem Johna Dummera przytoczę teraz utwór zatytułowany Lone Down Santa Fe, w którym to utworze Dave Kelly gra na gitarze, śpiewa, a towarzyszy mu także w chórkach jego zmarła niestety przedwcześnie siostra, też świetna blues woman, Joanne Kelly. Lone Down Santa Fe.

W 1979 roku Paul Jones we współpracy z Tomem McGuinnessem postanowił powrócić do swoich bluesowych korzeni na dobre i w ten sposób zaistniała idea sformowania orkiestry bluesowej, którą już wówczas nazwano po prostu The Blues Band. Do tej dwójki dołączył Dave Kelly, który wniósł ze sobą basistę Gary'ego Fletchera, no a także dołączył do nich perkusista Huey Flint, znany także z przeszłości chociażby ze współpracy z Johnem Mayallem, czy też z duetem McGuinness-Flint. Nagrali album, który nie spotkał się ze specjalnym zainteresowaniem wytwórni płytowych, w związku z czym artyści postanowili sami wydać płytę w niewielkim nakładzie 3000 i zatytułować tę płytę The Blues Band Official Bootleg. Przyjęła się ta nazwa na tyle, że wzbudziła zainteresowanie już po wydaniu owych 3000 poważnych wydawców i od tej chwili w zasadzie przez następne 40 już ponad lat The Blues Band nie schodzi z kręgu zainteresowania blues fanów w Europie, a także i poza jej granicami. Z tego pierwszego albumu najbardziej chyba reprezentatywne nagranie nosi tytuł Flatfoot Sam. Nie dość, że jest ubluesowione, to jeszcze bardzo skłania do gibania, tak jak to ma blues w swoim zadaniu. Flatfoot Sam, The Blues Band.

Kolejny album grupy The Blues Band, zatytułowany Itchy Feet, trafił już do 50 najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Nie albumów bluesowych, tylko w ogóle. No ale to był też czas, kiedy blues jeszcze był postrzegany jako ta forma muzyki, która może być traktowana jako dobro komercyjne. O czym teraz już trudno marzyć. Itchy Feet, oto tytułowe nagranie z tego albumu.

tych albumów w swojej karierze dyskograficznej grupa The Blues Band nagrała już kilkadziesiąt, wliczając w to również te nie do końca oficjalne. Wśród nich znalazł się także album z 1995 roku zatytułowany Wireless. Zespołowi The Blues Band udało się uciec od standardowego wówczas określenia unplugged, czyli bez prądu, i w ten sposób podkreślili też swoją odmienność od komercyjnego standardu. Z albumu Wireless, oczywiście w pełni akustyczne nagranie zatytułowane D-Day Blues. To jest kompozycja Dave'a Kellego.

0: Thank you.
1: Szerokie zainteresowanie bluesową działalnością zespołu The Blues Band sprawiło, że w 1996 roku Rada Artystyczna Festiwalu Rawy Blues, w której uczestniczyłem, podjęła decyzję, żeby The Blues Band zaistniał na naszym fantastycznym, największym na świecie festiwalu bluesowym pod dachem. No i The Blues Band przyjechali i wystąpili. Wystąpili przed Coco Taylor. Występ ten został uwieczniony oczywiście za pośrednictwem kamer i urządzeń rejestrujących dźwięk. Irek Dudek im przekazał jedno i drugie. I tutaj koledzy z zespołu The Blues Band, troszkę niespecjalnie konsultując to z właścicielem nagrania, postanowili wydać wideo i fono na kasetach wideofonicznych i na płytach kompaktowych. Dzięki temu, proszę Państwa, stałem się słynny na całym świecie, bowiem zarejestrowano również na ścieżce dźwiękowej moje zapowiedzi z koncertu The Blues Band. Tak więc mogę śmiało powiedzieć, że jestem uwieczniony na międzynarodowych nośnikach bluesowego dźwięku. Z festiwalu Rawa Blues posłuchamy teraz utworu zatytułowanego Green Stuff, jednego z najpopularniejszych w dorobku grupy The Blues Band.

W 2002 roku ponownie gościliśmy The Blues Band w Polsce i to jest szczególny dla pierwszego odcienia bluesa moment w karierze tej audycji, bo The Blues Band uświetnił swoją obecnością i swoją muzyką koncert prowadzony w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert z okazji 25-lecia istnienia pierwszego odcienia bluesa. Przywołajmy fragment tego wydarzenia. Będzie to jedno z najbardziej oryginalnych nagrań zespołu The Blues Band, zresztą przewijającego się przez różne inne albumy. Tytuł tego nagrania Resting on Jesus. I to jest tradycyjna pieśń gospelowa, którą specjalnie dla potrzeb grupy The Blues Band zaaranżował Paul Jones. On zresztą jest tutaj głównym wykonawcą, harmonijkarzem i wokalistą. Resting on Jesus, The Blues Band z koncertu 25-lecia pierwszego odcienia bluesa.

Już teraz w XXI wieku artyści z kręgu The Blues Band nie ustawali ani w koncertach, ani w działalności nagraniowej. Tak oto na przykład w 2015 roku zrealizowali album w całości poświęcony pamięci Raya Charlesa. Zatytułowali ten album Thank You, Brother Ray. Oto jak w ich wykonaniu brzmi jeden z pomnikowych numerów Raya Charlesa, Busted.

Mówiłem o moich sentymentalnych związkach z The Blues Band, bo zaprzyjaźniłem się z tymi bardzo miłymi panami i od czasu do czasu wymienialiśmy się korespondencją, a w 2018 roku zrobili mi niezwykłą radość, wysyłając na moje urodziny w sierpniu tego roku nową płytkę z autografami wszystkich członków zespołu i z życzeniami urodzinowymi. Ten album nosił tytuł The Rooster Crowd. Z niego postanowiłem przypomnieć utwór zatytułowany New Skin Game Blues.

Album So Long, który, jak wspominałem na początku audycji, może być albumem pożegnalnym, ale nie musi, zawiera także dosyć niezwykłe nagranie, mianowicie bluesową wersję utworu znanego z repertuaru zespołu Bee Gees, To Love Somebody. W rolę wokalisty wcielił się Dave Kelly i rzeczywiście ten utwór nabrał bardzo bluesowego charakteru. To Love Somebody, The Blues Band.

0: Na koniec tego spotkania z muzyką grupy The Blues Band nie mogę sobie odmówić przyjemności przypomnienia raz jeszcze nagrania, które darzę ogromnym sentymentem, bo ilustruje ono entuzjazm i emocje, które niósł z sobą koncert grupy The Blues Band zorganizowany z okazji 25-lecia audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Ten koncert z 2002 roku zakończył się wspólnym wykonaniem słynnego hymnu bluesowego, czyli Sweet Home Chicago. Wspólnego, bo uczestniczyli w nim artyści z grupy The Blues Band i nasi przyjaciele z zespołu Jam. To był Pierwszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Panie i panowie, bracia i siostry, tego jeszcze nie było. Co tam te 25 lat? Czekaliśmy na to całą wieczność. Na to, żeby legendy polskiego bluesa zagrały wspólnie z legendami brytyjskiego bluesa. Dave Kelly, Adam Otręba, Ben Otręba, Zbyszek Czerwiński, Gary Fletcher, Maciek Balcar, Rob Townsend, Paul Jones, Jurek Styczyński, Tom McGinnis, Paweł Berger. Panie i panowie, Sweet Home Chicago!

Doobie Brothers wystąpili w swoim chyba najbardziej znanym przeboju Long Trail Running. Tym razem to jest wersja już z XXI wieku, wzbogacona udziałem z gwiazdora muzyki country, czyli Tobiego Keitha, i naszego dobrego znajomego, czyli Huey Lewisa, który gra w tym utworze na harmonijce ustnej. Blues Brothers, The Blues Brothers. No tutaj wydawałoby się, że zahaczymy o pewną oczywistą oczywistość, ale właśnie nie, bo Blues Brothers to tytuł wydanego w 2020 roku albumu, który filmuje Junior Wells. Junior Wells od wielu lat gra w tak zwanej niebiańskiej orkiestrze, skąd więc nagranie z 2020 roku? Ano stąd, że jego spadkobiercy wspólnie z wydawcą, czyli firmą Kleopatra, postanowili przypomnieć kilkanaście wspaniałych popisów Juniora Wellsa, w których jego harmonika oprawia jego charakterystyczny wokal, ale uzupełnić Wellsowe dokonania przez współczesną warstwę uzyskaną tutaj dzięki technice nagraniowej. I tak oto powstał album, w którym zupełnie niespodziewanie Juniorowi Wellsowi towarzyszą tacy artyści jak Eric Gales, Tyler Bryant, Joe Louis Walker, Mike Zito, Popa Chubby czy Kirk Fletcher. Czyli wyjęto z oryginalnych nagrań harmonijkę i głos Juniora Wellsa, a do tego dodano współczesny podkład z atrakcyjnym gitarowym akcentem dołożonym przez 21-wiecznych wirtuozów tego instrumentu. Blues Brothers. Tym razem jako ów brat Juniora Wellsa zaprezentuje się Joe Louis Walker w słynnym Hoodoo Man Blues.

Trzej artyści: Doug Sam, Amos Garrett i Gene Taylor. Absolutnie nie związani ze sobą żadnymi więzami krwi i chyba tylko od czasu do czasu, bardzo rzadko, razem występowali. Trudno więc potraktować ich związek nagraniowy jako prawdziwy związek braterski. Zatem nazwali swoją pierwszą wspólną płytę, wydaną w 1987 roku, The Return of the Formerly Brothers. Formerly Brothers to są byli bracia, bowiem przy okazji ich solowych występów awizowano ich jako byłych, i tutaj wyliczano liderów takich to a takich zespołów, byłych uczestników takich to a takich festiwali, czyli byli bracia, The Formerly Brothers. Z tego ich pierwszego wspólnego i ostatniego zresztą albumu posłuchajmy utworu zatytułowanego Drunk. Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor.

Zapewne formacja o nazwie The Dawn Brothers, czyli Bracia Jutrzenki, nie jest najbardziej znaną formacją nawet dla wytrawnych słuchaczy Bielszego Cienia Bluesa. Bo mimo iż nazywają się bardzo po angielsku czy nawet amerykańsku, to The Dawn Brothers to kwartet holenderski, w skład którego wchodzą muzycy o tak nie bluesowych nazwiskach jak Schwiedessen, Van Holt, De Vos czy Dueling. To kwartet, który nagrywa samodzielnie, a także od czasu do czasu towarzyszy innym wykonawcom, też z kręgu europejskich muzyków okołobluesowych. Z albumu firmowanego przez De Wolfa i właśnie Dawn Brothers posłuchamy sobie utworu zatytułowanego What Kind of Woman?

Kolejną formacją braterską, której członkowie nie są ze sobą powiązani więzami krwi, a tylko wspólnym zainteresowaniem muzycznym, to formacja The Barrelhouse Brothers. Krótkotrwała, założona w 2003 roku i w tym samym roku uległa rozwiązaniu, a w zasadzie została sformowana po to, żeby nagrać płytę o tytule Pick It Up, Pass It On. W skład tego zespołu wchodziło kilku znanych dosyć brytyjskich muzyków, jak chociażby Eric Bell, pochodzący z północnej Irlandii, który ma w swoim dossier udział w tak znakomitych orkiestrach jak Them czy Thin Lizzy. Kolejny znany uczestnik Barrelhouse Brothers to Noel Redding, czyli basista Jimiego Hendrixa, dwóch perkusistów, Corky Lane, czyli uczestnik słynnego zespołu Mountain, czy też tria West Bruce Lane, no i jeszcze jeden perkusista, John Coughlan, który jest jednym z współzałożycieli zespołu Status Quo. Spotkali się raz, nagrali kilkanaście nagrań i z tej właśnie sesji z 2002 roku The Barrelhouse Brothers wykonają Crazy About You Baby.

Kolejni wykonawcy, czyli The Hero Brothers, przedstawiają się w swoich materiałach promocyjnych jako bardzo amerykański, nawet nieco taki kowbojski zespół, który poznał się w tajemniczych okolicznościach, niewykluczone, że nawet wtedy, kiedy wszyscy członkowie zespołu byli więźniami amerykańskich zakładów penitencjarnych. Tymczasem jest to po prostu kwartet, czy też czasami kwintet, pochodzący ze Szwajcarii, a grający muzykę blues, rockabilly, country, i od czasu do czasu też towarzyszący amerykańskim artystom, którzy przyjeżdżają na występy do Polski. Chyba byli też z Dave'em Herrero w Polsce. Dave Herrero występował i w Białymstoku, i w Olsztynie, i chyba jeszcze gdzieś na południu Polski, dobrych kilkanaście lat temu. No a skoro dzisiaj mówimy o więzach braterskich, niezwiązanych z autentycznym pokrewieństwem, to pomyślałem sobie, że przypomnę w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa właśnie The Hero Brothers z Dave'em Herrero w nagraniu Cheating Blues.

Słynny malijski muzyk Habib Koité i słynny amerykańsko-szwedzki muzyk Eric Bibb udali się kiedyś na wspólne poszukiwania muzyczne do ojczyzny Habiba, czyli do Mali. I tam dokonali nagrań, które następnie znalazły się na albumie zatytułowanym Bracia w Bamako. Brothers in Bamako. No a Bamako to przecież tak ważne miejsce w Mali, nie tylko ze względów administracyjnych, no ale chyba nawet przede wszystkim ze względów muzycznych. Z tej sesji Habiba Koité i Erika Bibba posłuchamy utworu zatytułowanego We Don't Care.

don't care about the facts. We want the gold,

0: doing?
1: Z kolejną formacją, przyznam od razu, mam pewien problem. Nazywają się Didi's Brothers i kiedy teraz próbuję odnaleźć jakieś informacje o nich, to wydaje mi się, że być może jest to już formacja niefunkcjonująca pod tą nazwą. Będę zatem wdzięczny wszystkim tym, którzy mają lepszą orientację w tym zakresie ode mnie o jakiś sygnał w tej sprawie. Didi's Brothers to, sądząc z okładki płyty, którą jeszcze mam, braterstwo nieco egzotyczne, bowiem to jest on i ona. Nagrali w 2018 roku album zatytułowany From the Day Till Dawn, czyli od dnia aż do zmierzchu. I pamiętam, że prezentowałem tę płytę w Bielszym Odcieniu Bluesa, jeszcze w tym radiu, którego nie ma, i wtedy wydawało się, że jest to formacja żywa i działająca. No więc odnawiam tylko hasło Didi's Brothers bez większej nadziei, że potrafię to dobrze skomentować od strony faktograficznej, ale muzyczka nadal wydaje się być bardzo przyjemna. Oto w ich wykonaniu utwór zatytułowany Give Me Some More.

końcu 2022 roku pożegnaliśmy już na zawsze Kima Simonsa, założyciela i przez wiele, wiele lat lidera słynnej formacji Savoy Brown. W 1974 roku, a więc wtedy, kiedy Savoy Brown był już bardzo uznaną marką na rynku, Kim Simmons związał się na jedną sesję nagraniową z dwoma innymi znakomitymi brytyjskimi gitarzystami, czyli z Millerem Andersonem i ze Stanem Webbem. Efekt tych nagrań znalazł się na albumie zatytułowanym Boogie Brothers. Ten tytuł, jak sądzę, dobrze oddaje ówczesny status tych muzyków i ich zainteresowanie takim właśnie bluesowo-boogie żywym graniem gitarowym. Z albumu Boogie Brothers utwór zatytułowany Highway Blues. Stan Webb, Miller Anderson i Kim Simmons.

The Slide Brothers to formacja, która tak naprawdę nigdy nie istniała. Jest to w zasadzie tytuł albumu, którego inicjatorem jest słynny wirtuoz gitary slide, czyli Robert Randolph. I w 2013 roku właśnie Robert Randolph postanowił zgromadzić w studiu czterech znakomitych wirtuozów gitary slide: Calvina Koch, Obreya Genta i braci bliźniaków Chucka i Derricka Campbellów. Ci, którzy lubią brzmienie gitary slide, tej granej na kolanach, takiej czasami wydawałoby się związanej wyłącznie z muzyką country, może zadziwić sposób, w jaki to właśnie brzmienie jest wykorzystywane w kategoriach bluesa i muzyki gospel, bo wszyscy ci cztery instrumentaliści związani są na co dzień właśnie z muzyką gospel. The Slide Brothers zaprezentują się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa w nagraniu słynnej kompozycji Elmora Jamesa The Sky is Crying.

braterstwo w bluesie może się przekładać także na braterstwo krwi, bo przecież blues może być bardzo istotnym elementem krwiobiegu artystów, którzy żyją tą muzyką. A tak właśnie było w przypadku Smoking Joe Kubka i Benoit Kinga. Tych dwóch artystów było nierozłącznie z sobą związanych przez wiele, wiele lat. W 2008 roku, jak gdyby podkreślając ten związek, postanowili zatytułować swój ówczesny album właśnie tą nazwą – Blood Brothers. To braterstwo krwi bluesowej podkreślimy w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nagraniem Don't Lose My Number. Smoking Joe Kubek i Benoit King.

0: feel this way.
1: Cóż by takie braterstwo w bluesie było domeną tylko mężczyzn? No, wydaje się, że nie. Być może, że przyjdzie taki moment, w którym będzie można w pierwszym odcieniu bluesa posłuchać także więzów siostrzanych związanych z bluesowym kołysaniem. No a żeby dać temu sygnał na zakończenie tego wydania naszej audycji, Eric Bibb, Maria Mulder i Rory Block w utworze zatytułowanym My Sisters and Brothers. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Hallelujah! Thank you! Thank you!
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

tym gronie znacznie młodszych od Johnny'ego Johnsona, no bo on urodzony w 1924 roku, artystów, którzy chcieli pokłonić mu się, uczestnicząc w sesji do nagraniu płyty I'm Just Johnny, znalazł się także Johnny Rivers. No, też nie młodziak już, bo 80-latek dzisiaj, który wielokrotnie w swojej twórczości interpretował to, co Johnny Johnson wspólnie z Chuckiem Berrym wcześniej wprowadzili w obieg świadomości artystów i blues i rock fanów na całym świecie. Wspólnie z Johnnym Johnsonem zdecydował się nagrać własną kompozycję, nazwał ją i zadedykował swojemu starszemu koledze Johnny Johnson Blues. Johnny Johnson i Johnny Rivers.

Gdyby byli Państwo zainteresowani no, takim bardziej bezpośrednim wideokontaktem z Johnnym Johnsonem, to zachęcam do zajrzenia do zbiorów internetowych. Tam jest zapewne dostępny film dokumentalny Hail All Hail Rock and Roll z 1987 roku, który został zrealizowany dla uczczenia 60. urodzin Chucka Berry'ego. No i oczywiście poza samym Chuckiem, Johnny Johnson jest tam dosyć znaczącą postacią, zwłaszcza jeśli chodzi o tę warstwę dźwiękową. Od czasu do czasu kamera zagląda też, a to za kulisy, a to do takich bardziej kameralnych występów Chucka i Johnny'ego. Oto właśnie jeden z takich kameralnych zapisów, w którym poza samym Chuckiem Berrym i Johnnym Johnsonem usłyszymy, no, w zasadzie połowę Rolling Stonesów, bo będzie Keith Richards, będzie Chuck Lavelle, będzie Steve Jordan i Bobby Keys, no a do tego jeszcze Eric Clapton. Posłuchajmy, to stary dobry blues, Mean Old World.

tym nagraniu brał udział także Keith Richards, który no, był admiratorem, jest nadal admiratorem twórczości i brzmienia fortepianu Johnny'ego Johnsona. Keith był współproducentem płyty filmowanej przez Johnny'ego Johnsona, wydanej w 1991 roku. Album nosi tytuł Johnny Be Bad. No i oczywiście pojawia się też tam Keith Richards ze swoją gitarą. Johnny Johnson i Keith Richards, Key to the Highway.

1988 roku Johnny Johnson w rewanżu pojawia się na płycie Keitha Richardsa zatytułowanej Talk is Cheap. Ten numer nosi tytuł I Could Have Stood You Up. Keith Richards, a w tle Johnny Johnson.

Na albumie Johnny Be Bad znalazły się też dwa nagrania z udziałem Erika Claptona. Oto jedno z nich. Oryginalny tytuł, trzeba przyznać. Blues numer 572. Nie jest dla mnie do końca jasne, czy chodzi o 572 blues nagrany przez Johnny'ego Johnsona, czy przez Erika Claptona. Eric Clapton i Johnny Johnson.

0: Thank you.
1: Buddy Guy korzystał z towarzystwa Johnny'ego Johnsona jako pianisty na kilku swoich płytach. Z albumu Slipping In, 1994 rok, kolejny blues z numerem, tym razem 7-Eleven. Buddy Guy, gitara, wokal, no a w tle też fortepian Johnny'ego Johnsona.

I kolejny klasyk, który skorzystał z fortepianowego, bluesowego charakteru Johnny'ego Johnsona, czyli John Lee Hooker. Na albumie Mr. Lucky jest fortepian Johnny'ego Johnsona chyba w dwóch numerach. Posłuchajmy This Is Hip, czyli takiego standardu, można powiedzieć, Johnny'ego Lee. Dodatkowa atrakcja, no to skład całego zespołu towarzyszącego Johnowi Lee, bo poza Johnnym jest tutaj Ry Cooder, na basie Nick Lowe i na perkusji Jim Keltner. This Is Hip.

0: Thank you, fellas.
1: Do admiratorów twórczości Johnny'ego Johnsona należy także Steven Tyler, no i pozostali jego przyjaciele z grupy Aerosmith. Na najbardziej bluesowym albumie grupy Aerosmith, płycie Honking on Bobo, znalazł się też utwór, w którym słyszymy fortepian Johnny'ego Johnsona. Temperature.

No ale nie tylko klasycy i wielkie już uznane zespoły były zainteresowane wspólnym nagrywaniem z Johnnym Johnsonem. Już kiedy Johnny dobiegał 80, znalazł się w studiu wspólnie z 30-letnią wówczas Susan Tedeschi, która nagrywała album Wait For Me. A na płycie tej znalazła się też jej własna kompozycja I Fell In Love, w której słyszymy fortepian Johnny'ego Johnsona.

0: Na koniec spotkania z muzyką Johnny'ego Johnsona zapraszam Państwa na wzruszający duet dwóch 80-latków, którzy u schyłku swoich karier spotkali się w studiu. To Jay McShann, prawdziwa historia jazzu i bluesa z Kansas, no i właśnie Johnny Johnson, którzy przy dwóch fortepianach gaworzą i wspominają muzycznie najważniejszy utwór, który miastu Kansas został zadedykowany przez Libera i Stollera. Kansas City. Jay McShann i Johnny Johnson. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: It's fine with me. No problem. You know, I'd made that record of Kansas City.

0: Yeah.
1: That'll work.
2: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

błyskotliwym komentarzem. Tak więc współautorem tej audycji będzie nasz patron, pan Marcin Olszewik, który zdecydował się przysłać list, nawet dosyć rozbudowany, zawierający jego propozycje repertuarowe do audycji. Zanim jednak przystąpię do prezentacji typów pana Marcina, wprowadźmy się w klimat, który zasugerował niejako pan Marcin Olszewik, proponując swoje pierwsze nagranie. Proponuję więc ten pierwszy odcień bluesa przy czarnej kawie. Czarna kawa bywała obiektem zainteresowania wielu kompozytorów i autorów tekstów w przeszłości. Myślę, że podobnie będzie też i w niedalekiej przyszłości, bo to jest napój, który cały świat przecież poważa i nic nie wskazuje na to, żeby miało się tu coś zmienić. Ale my pójdziemy tropem historycznym i zaczniemy od czarnej kawy, od Black Coffee, skomponowanej przez Webstera i Burka w Hen w zamierzchłej przeszłości. Wykonawczynią tego utworu też będzie bardzo zasłużona, no i też bardzo historyczna wykonawczyni, czyli Ella Fitzgerald. Jej wersja utworu Black Coffee była ulubionym nagraniem, ulubioną piosenką naszej słynnej noblistki Wisławy Szymborskiej, do tego stopnia, że w takim swoim ostatnim posłaniu do przyjaciół pani Wisława zażyczyła sobie, żeby właśnie to nagranie zostało zaprezentowane podczas pożegnania jej z tym światem. Ella Fitzgerald, Black Coffee.

Taką indywidualnością niewątpliwie jest też Everlast, czyli Eric Shrody, niegdyś House of Pain, potem artysta samodzielny, niegdyś chrześcijanin, obecnie już wyznawca islamu. Posłuchajmy zatem, jak smakuje czarna kawa człowieka, który przechodził wiele przeobrażeń. Oto Everlast i jego wersja Black Coffee z albumu Eat at Whitey's.

Guy Davis, czyli postać bardzo istotna dla tych spośród fanów bluesa, którzy lubią takie bardzo tradycyjne, akustyczne, a jednocześnie powiązane z nieco z innymi gałęziami muzyki ludowej podejście do bluesa. A Guy Davis właśnie w tym się specjalizuje. W 2013 roku ukazał się album Guya Davisa zatytułowany Juba Dance i właśnie z tej płyty zaczerpnąłem jego wersję czarnej kawy. Black Coffee, Guy Davis.

Prezentowane dotychczas wersje utworów zajmujących się tematyką czarno-kawową były raczej dosyć stonowane i momentami wręcz liryczne. A to będzie wersja bardzo dynamiczna, bo też niektórzy twierdzą, że właśnie czarna kawa dodaje im energii i takiego pędu do aktywności w życiu. Myślę, że Tina Turner musiała tę piosenkę skomponować właśnie pod wpływem naprawdę mocnej czarnej kawy.

To był album Feel Good z 1972 roku, firmowany jeszcze wówczas przez Ike and Tina Turner, no ale do skomponowania tej wersji utworu zatytułowanego Black Coffee przyznaje się wyłącznie Tina Turner. I ta właśnie piosenka zainteresowała kiedyś inną wykonawczynię już z innego też pokolenia. A tą wykonawczynią jest Beth Hart. I teraz przechodzimy już do życzeń naszego patrona, pana Marcina Olszewika, który napisał w swoim liście do mnie tak. Piszę do pana w związku z apelem, który wystosował pan niedawno na antenie Baobabu odnośnie krótkiego bloczka od patronów, czyli utworów, które mogłyby uzupełnić program, i jeszcze do tego dołączył pan informację, że takich zgłoszeń dotąd zbyt wiele nie ma. No niestety przyznaję panu Marcinowi rację i bardzo proszę i będę jeszcze w trakcie tej audycji się przypominał. Jeżeli mają państwo pomysł na kilka własnych ukochanych, ulubionych albo po prostu wyszukanych i takich, które mają zadziwić nagrań, to bardzo proszę do mnie napisać, a ja chętnie wygrzebię je ze swojej biblioteki i zaprezentuję je wraz z Państwa komentarzem na antenie Radia Baobab. Proszę pisać do mnie pod adres internetowy baobab@radiobaobab, pisane razem.pl. Prośby na pewno będą spełniane, a mnie to sprawi ogromną przyjemność, nie tylko dlatego, że będę poznawał Państwa bluesowe dusze, ale także dlatego, że to ułatwi mi skomponowanie programu kolejnej audycji. No ale teraz wracam do idei pana Marcina. Otóż pan Marcin pisze dalej tak. No dobrze, w takim razie taka propozycja ode mnie. Może tylko z drobną historyjką w tle. Otóż dawno temu w pewnym radiu, które jak pan, to znaczy ja, to kiedyś ładnie określił, prezentuje dziś nieco odmienną estetykę, usłyszałem utwór Black Coffee w wykonaniu Beth Hart. Świetnie się to nazywa i do tego nieźle brzmi. I to jest właśnie pierwsze nagranie, które proponuje pan Marcin w swoim patronackim bloczku. Posłuchajmy Black Coffee, którą Beth Hart przyrządziła wspólnie z Joe Bonamassą.

Wracam do listu pana Marcina, który napisał, że utwór Black Coffee w wykonaniu Beth Howard świetnie się nazywa i do tego świetnie brzmi. To sprawiło, że pan Marcin sięgnął szybko po dalszy repertuar Beth Howard i okazało się, że ten repertuar bardzo mu pasuje. Obok Black Coffee, pisze pan Marcin, odnalazłem szereg mocnych brzmień. W szczególności natomiast ujęły mnie dwa bardziej emocjonalne utwory. Po pierwsze, przejmujący Tell Her You Belong To Me, poświęcony trudnym relacjom Beth z jej ojcem. No to posłuchajmy Tell Her You Belong To Me, Beth Howard z albumu Better Than Home. Tell

0: Ta fascynacja utworem I'd Rather Go Blind w przypadku pana Marcina sprawiła, że zaczął drążyć problem autorstwa tego przeboju. I pisze pan Marcin: jakież było moje zdumienie, że utwór ten to jest po prostu cover, a stworzyła go i wykonywała dawniej Etta James, której, jak się okazało, w ogóle nie znałem, pisze pan Marcin. Szybko więc sięgnąłem po jej wersję i oniemiałem. Jakkolwiek wersja Beth jest świetna, to, co zrobiła z tym utworem Etta James, to już jest mistrzostwo świata. A szczególnie jej wersja, znowu koncertowa, z albumu Blues in the Night Volume 2, The Late Show. I to jest połączenie emocji z ogromnym poczuciem humoru w kontakcie z publicznością. Dodaje pan Marcin jeszcze: ach, jak ja chciałbym być wtedy na tym koncercie. No cóż, każdy z nas pewnie, słuchaczek i słuchaczy, chciałby być na takim koncercie, który z taką werwą prowadzi Etta James.
1: I think I'll do a country and western tune that I wrote. Rod Stewart recorded it.
2: Is that right?
1: And it's a story about a girl that would rather go blind than to watch her man walk away from her. You know, this tune has a, matter of fact, it sounds just like a country and western, and I think that's what it is, because I always fantasized being a country and western singer. No shit. No.

0: I don't want to see.
1: To był blok wybrany przez pana Marcina Olszewika, naszego patrona, a ja zdopingowany jego zachwytem piosenką I Drive Go Blind zacząłem jeszcze bardziej drążyć i okazało się, że tak naprawdę to autorem tego utworu nie jest Etta, tylko współczesny jej artysta, z którym się przyjaźniła, o nazwisku Ellington Jordan, znany bardziej jako Fuji w okresie, kiedy był aktywny. I otóż on pierwszy zanucił kiedyś Ecie tę piosenkę. Ona troszkę zmieniła tekst i wydała to jako utwór będący ich wspólnym dziełem. No ale Fuji, czyli sam pan Ellington Jordan, także nagrał kiedyś tę piosenkę i można to potraktować jako oryginał. Posłuchajmy zatem. Rok 1969, Ellington Jordan i jego oryginalna wersja, troszkę pod innym tytułem, I'd Rather Be a Blind Man.

No i tak, żeby jeszcze nie rozstawiać się z imieniem Eta, pomyślałem sobie, że zaprezentuję Państwu krótki, bo trzynagraniowy blok w wykonaniu artystki, która też ma na imię Eta. Nazwisko prawie że identyczne, bo nazywała się ona Eta Jones i była bardzo cenioną wokalistką jazzową w latach 50., 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia. Nie osiągnęła nigdy aż takiej popularności jak Etta James, ale niewątpliwie w jej twórczości około jazzowej były sygnały, że bluesowa materia też nie jest jej obca. No więc proszę posłuchać trzech krótkich nagrań, bo takie wtedy się nagrywało w wykonaniu Etty Jones. Będą to kolejno: Overwork Blues, G Baby, And I Good to You i Blues to End All Blues. Panie i panowie, Etta Jones.

busted, better keep away from me. So

Na zakończenie tej audycji przypomnę raz jeszcze moją gorącą prośbę do patronek i patronów, żeby od czasu do czasu, a niech to będzie jak najczęściej, przysyłać do mnie swoje życzenia muzyczne w postaci listy kilku swoich ulubionych i upatrzonych nagrań. Najlepiej, żeby było to opatrzone również Państwa komentarzem. No a ja to bardzo chętnie, jak to mówią, wyemituję, coś tam jeszcze do tego dorzucę i będziemy się dzięki temu świetnie wspólnie bawić w Radiu Baobab. Proszę do mnie pisać na adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. A na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jedna wersja Black Coffee, tej kompozycji, której autorką była Tina Turner. I myślę, że większym przebojem z tej właśnie kompozycji stało się nagranie grupy Humble Pie, która w 1973 roku ze Steve'em Marriottem jako głównym wokalistą właśnie nagrała Black Coffee. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita Jan Chojnacki. Jak zwykle zresztą. I rozpoczynamy od nagrania, które o tyle jest nietypowe, że jest to pierwsza znana mi wersja kobiecej interpretacji znanego numeru Leona Russella zatytułowanego Living in the Palace of the King.

Living in the Palace of the King. Utwór, który wykonywało wielu, wielu artystów w ślad za autorskim wykonaniem Leona Russella. Ale to jest wykonanie kobiece, jak Państwo słyszeli. Autorką tego wykonania jest Shawn Murphy. Wokalistka jakoś niedoceniona przez świat, bardzo niesłusznie, bo ma głos wspaniały, bo ma w sobie mnóstwo dynamizmu i entuzjazmu do tego, co wykonuje. A dotychczas jakoś nie udało jej się przebić na te poziomy, na które zasługuje. Cenią ją sobie bardzo artyści pierwszoplanowi, tacy chociażby jak nasz ulubiony Eric Clapton, z którym śpiewała w chórkach. Znana jest też jej wieloletnia współpraca ze znakomitym amerykańskim zespołem Little Feat. No ale przecież Shawn Murphy to przede wszystkim artystka solistka. Nagrywa często płyty i są to płyty z mojego punktu słyszenia bardzo, bardzo dobre. Płyta, która ukazała się w końcu lata 2020 roku, nosi tytuł Flame Still Burns, czyli płomyk ciągle się pali. I myślę, że chodziło o to, że Shawn Murphy podtrzymuje właśnie tą swoją płytką płomyczek dobrze funkcjonującego bluesowego grania i śpiewania. Z albumu Flame Still Burns jeszcze dwa nagrania zróżnicowane w swoim klimacie. It's Not My Cross to Bear to utwór z repertuaru Grega Allmana, a zaraz potem z repertuaru Charlie'ego Richa utwór pod tytułem Don't Put No Headstone on My Grave. Shawn Murphy.

Wspomnijmy teraz piękne lato 2018 roku, a konkretnie dzień 6 lipca. Na dużej scenie przy ratuszu podczas Suwałki Blues Festival tak grał Nuno Mindelis ze swoim zespołem.

0: Trochę nietypowych rytmów dla Bielszego Odcienia Bluesa i też dla Suwałki Blues Festival, no ale Nuno Mindelis wniósł w ogóle dużo niespodziewanych elementów swoim występem na Suwałki Blues Festival w 2018 roku. Mash Canada to utwór, który należy do podstawowej literatury muzyki latynoamerykańskiej. A dlaczego o tym właśnie klimacie teraz mówię? Ano dlatego, że ukazała się jesienią 2020 roku nowa płyta Nuno Mindelisa zatytułowana Angola Blues. Ale ku zdziwieniu pewnie części z Państwa nie jest ona wypełniona angolańskimi elementami. Wręcz przeciwnie, jest tam sporo nawiązań do muzyki brazylijskiej. Proszę posłuchać. Birim Birim to Nuno Mindelis w towarzystwie Ayrto Moreiry.
1: Ulelelele, de madrugada vai chegar.

Ale oczywiście na płycie, która nosi tytuł Angola Blues, nie może zabraknąć także nawiązań do kultury muzycznej czarnego lądu. Z albumu tego teraz zaprezentuję utwór zatytułowany Cabinda. Nuno Mindelisowi towarzyszy Jessica Areas.

Zapowiadany na październik 2020 roku album Shimiki Copeland zatytułowany Uncivil War jest płytą niezwykłą w dorobku fonograficznym tej artystki, no bo zrealizowany przez współpracujących z nią artystów, którzy na co dzień z bluesem niewiele mają wspólnego. Ale może dlatego ten album nabrał dodatkowych walorów właśnie poprzez swoją rozmaitość i w ujęciu instrumentacji i aranżacji, no a przede wszystkim w doborze repertuaru. Prezentowałem już w tym cyklu utwór tytułowy, czyli Uncivil War, a teraz pora na utwór zatytułowany Walk Until I Ride. To kompozycja współproducenta tego albumu, czyli Willa Kimbrough, a wiodącą rolę instrumentalną poza samym Willem, który gra na gitarze, spełnia tutaj Jerry Douglas, instrumentalista z kręgu steel guitar, banjo, no wszystkich innych gitar także, ale głównie kojarzący się i specjalizujący się w muzyce około country, około bluegrass i około Nashville.

A skoro już jesteśmy przy Jerrym Douglasie, to teraz będzie krótka wiązanka kilku jego nagrań, w których on ze swoją gitarą towarzyszy innym artystom, którzy zapewne są dużo bliżsi i lepiej znani słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa. Oto duet Jerrego Douglasa z Johnem Fogertym w nagraniu Swing Blues, a chwilę potem tenże Jerry Douglas z Dirkiem Traxem wykonają She Makes Me Want to Sing. No i na koniec jeszcze nietypowa postać dla bluesa, ale w ostatnich latach okazało się, że właśnie w tym klimacie on się świetnie sprawdza. Mówię o Johnie Oatesie. I John Oates w duecie z Jerrym Douglasem wykona utwór pod tytułem The Head That Wears the Crown.

W innych audycjach Radia Baobab wspominałem już o niezwykłym dosyć przedsięwzięciu firmowanym przez Robina Trauera, gitarzysty bardzo zasłużonego dla brytyjskiej sceny gitarowo-okołobluesowej. Płyta United State of Mind, na której Robin Trauer występuje jako tło gitarowe dla Maxi Priesta, jest albumem rzeczywiście nietypowym i w jego dyskografii, i myślę, że także w dyskografii Maxi Priesta, bo to z kolei przecież jeden z najbardziej znanych wykonawców współczesnej muzyki reggae w Wielkiej Brytanii. Myślę, że jednemu i drugiemu dobrze zrobił taki miks współczesnego bluesa i współczesnego reggae. Oto z albumu United State of Mind Robin Trauer z Maxi Priestem, Walking Wounded.

I na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa utwór nawiązujący niejako do przewodniego hasła naszego cyklu. It's only the blues. Grać będzie na gitarze i do tego po swojemu poszeptywać Snowy White. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

sylwańską, no ale z drugiej strony ta muzyka jest tylko swojego rodzaju ramą do kultywowania w najlepszej bluesowej tradycji. To świetne połączenie dwóch gatunków muzyki ludowej, bluesa i muzyki związanej z rejonem Europy Środkowo-Wschodniej. Na albumie Cinstelor znajdujemy wyłącznie utwory znane już z przeszłości, czyli nawet niektóre z nich określane mianem standardów. Są to bluesy amerykańskie, które dzięki niezwykłej inwencji członków zespołu Night Losers nabierają zupełnie nowego, bardzo atrakcyjnego wymiaru. Proszę posłuchać, jak Night Losers wykonują tradycyjnego bluesa zatytułowanego Mary Ann.

Skrzypce są bardzo istotnym elementem folkloru Transylwanii, stąd też ich brzmienie w nagraniach realizowanych przez Night Losers jest dosyć oczywiste. Ale sposób, w jaki skrzypce są wkomponowane w muzykę Night Losers, no, jest niewątpliwie bardzo oryginalny. I tak oto Night Losers sprawili, że w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchać będziemy skrzypków w klimatach bluesowych. Polskie związki ze skrzypcami w bluesie są dosyć oczywiste. I takim najbardziej oczywistym chyba przykładem jest długoletnia kariera grupy Krzak związana z Jankiem Błędowskim i jego skrzypcową wirtuozerią. Od pewnego czasu nie nagrywają już razem i nie koncertują, ale Błędowski nadal pozostaje aktywny i choć mieszka na stałe w Niemczech, koncertuje i nagrywa z rodakami. Ci koledzy Błędowskiego to Arek Błeszyński, gitarzysta, wokalista, który także zajmuje się programowaniem perkusyjnym, Achim Żychoń, basista i Jan Szczepański, harmonikarz. Janek, oczywiście mówię o Błędowskim, gra na skrzypcach. I razem utworzyli formację, którą nazwali bardzo skomplikowanie The Blair Witch Blues Project Cologne. Nagrali już w tym składzie dwie płytki i właśnie z albumu z 2021 roku chciałbym teraz zaprezentować Państwu skrzypcową wersję kompozycji Arka Błeszyńskiego zatytułowaną Crazy Boogie.

Szczególnym sentymentem ja osobiście darzę brzmienie skrzypiec, na których grywał Clarence Gatemouth Brown. Być może dlatego, że byłem świadkiem jego fantastycznego koncertu w Royal Albert Hall w Londynie, kiedy to był tak zwanym supportem przed koncertem Claptona. I występ Clarence'a Gatemouth Browna wywarł na mnie ogromne wrażenie. Clarence Gatemouth Brown to artysta zupełnie niezwykły, bo nie dość, że był bardzo wszechstronnym instrumentalistą, grał na skrzypcach, na gitarze, na paru jeszcze innych instrumentach, fantastycznie śpiewał, komponował, był bandliderem, grywał bluesa, grywał muzykę okołorockową, grywał muzykę country i wszędzie tam odnajdywał się jako ktoś bardzo własny, bardzo oryginalny. I taką też postać Clarence'a Gatemouth Browna zapamiętałem i dlatego dzisiaj chciałbym rozbudowaną bardzo wersję Leftover Blues przedstawić, a będzie to wersja z jednego z koncertów Clarence'a Gatemouth Browna w Austin w Teksasie, w którym to mieście wielokrotnie występował i które to miasto darzył wyjątkową muzyczną sympatią, zresztą z wzajemnością. A więc Clarence Gatemouth Brown, Leftover Blues.

0: Thank you.
1: Pozostańmy teraz jeszcze przez czas dłuższy właśnie w klimacie takiego pięknego, rzewnego, czasami nawet wyciskającego łzy kołysania bluesowego, w którym skrzypce odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę. Wszyscy fani Johna Mayela pamiętają zapewne album USA Union, w realizacji którego miał znaczącą rolę inny znakomity amerykański skrzypek, czyli Don Sugarcane Harris. To artysta, który współpracował z wieloma bardzo różnymi gatunkami muzyki okołorockowej, grywał z Frankiem Zappą, grywał z jazzmenami, nagrywał też własne płyty, a John Mayall skorzystał z jego niezwykłego talentu i dzięki temu właśnie na albumie USA Union znalazł się znakomity, kołyszący blues zatytułowany Crying.

Skrzypce zwane skrzypkami albo fiddle są dosyć charakterystycznym instrumentem dla muzyki country. Charlie Daniels był jednym z głównych bohaterów skrzypcowego grania w historii tej części muzyki country, która porusza mnie bardziej, czyli tej, która nawiązuje a to do rock'n'rolla, a to do bluesa. A Charlie Daniels właśnie świetnie kojarzył w swojej sztuce wszystkie te elementy. I w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie Charlie'ego Danielsa. Po pierwsze w jego najbardziej znanym i standardowym utworze, czyli The Devil Went Down to Georgia, chociaż nie w tej takiej podstawowej aranżacji, ale nieco odmienionej. A do tego jeszcze dolepimy skoczne Boogie Woogie Fiddle Country.

Janek Błędowski oczywiście to nie jedyny skrzypek, który zaznaczył swoją wirtuozerię w bluesowym środowisku. Janek Gałach równie pięknie kontynuuje tę tradycję. No a przecież mamy także i Irka Dudka, który od czasu do czasu demonstruje swoje przywiązanie do instrumentu, od którego zaczynał swoją muzyczną edukację. W latach 90. udało się Dudkowi zrealizować ideę zagrania i nagrania bluesa z dużym składem smyczkowym, a więc nie tylko ze swoimi własnymi skrzypeczkami, ale także z rozbudowaną orkiestrą, którą nazwał wówczas Irek Dudek Symphonic Blues. Jeden z koncertów tego właśnie składu został zarejestrowany w Niemczech i ukazał się na płycie zatytułowanej New Vision of Blues. Z tego albumu piękny, kołyszący blues o bardzo prostym tytule. Blues A. Oto Irek Dudek, Symphonic Blues.

Jednym z pionierów skrzypcowego grania w klimatach okołobluesowych był Papa John Creech, artysta, który debiutował bardzo, bardzo wcześnie w kontekście tych dźwięków, którymi my się tutaj zajmujemy, bo grywał już z Louisem Armstrongiem i ze swingowymi orkiestrami lat 30. i 40., kiedy wybuchła rewolucja Flower Power i zaczęły powstawać zespoły grające taką właśnie kwiatową muzykę. Papa John Creech dołączył do kilku składów związanych z taką właśnie stylistyką, a najbardziej chyba znanym okresem współpracy był jego udział w koncertach i nagraniach Jefferson Airplane. Papa John Creech nagrywał także własne płyty i oto z albumu zatytułowanego po prostu Papa Blues z 1996 roku Papa John Creech zagra teraz utwór tytułowy.

Kolejny skrzypek, który porusza się bardzo sprawnie w wielu aspektach współczesnej muzyki, bo to i country, i bluegrass, i muzyka klasyczna, no a także od czasu do czasu brzmią w jego koncertach i nagraniach kołyszące nuty bluesowe. W 2006 roku ukazał się album zatytułowany Heroes, Bohaterowie, i ci bohaterowie to są właśnie znani skrzypkowie amerykańscy, którzy zgodzili się wziąć udział w przedsięwzięciu sterowanym przez Marka O'Connora, i wśród nich znalazł się także Vassar Clements, inny wirtuoz skrzypcowego grania z Ameryki. W ich wykonaniu usłyszymy standard standardów, czyli The House of the Rising Sun, Mark O'Connor i Vassar Clements.

I zepnijmy teraz to skrzypcowe wydanie pierwszego odcienia bluesa kolejnym nagraniem Night Losers. Oto rumuńscy innowatorzy bluesa transylwańskiego w standardzie Shake, Rattle and Roll. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

wiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erica Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Ericowi w różnych okresach jego kariery i nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock'n'Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton. When it comes to singing the blues, he sings the blues, ladies and gentlemen.

następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumenta Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu. Going Down

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

Są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy odcień bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy odcień bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

An Old Song, kompozytor Alan Wilson, jeden z współliderów i współzałożycieli grupy Can't Heat. Ten akcent dotyczący ptaka sowy jest związany z tym, że dzisiejszą audycję w dużej mierze przygotował jeden z naszych patronów, pan Mariusz Sowa, który często występuje też jako nasz towarzysz na forach społecznościowych związanych z moimi audycjami. No i wreszcie po wielu, wielu, nie wiem, chyba latach nawet, zdecydował się pan Mariusz napisać do mnie jako zacny patron, proponując swoje ulubione piosenki, pieśni i nagrania do zaprezentowania w audycji Bielszy Odcień Bluesa.

Fanfary dla patrona. Jak napisał pan Mariusz, wreszcie zdobyłem się na to, żeby wysłać maila z moimi propozycjami do pańskiej audycji, które często pan gra w związku z podziękowaniami dla patronów. Pan Mariusz trafił na Radio Baobab już dobrych kilka lat temu, no i nadal słucha naszych audycji. No i teraz wreszcie zdecydował się zaproponować swój wybór, bo przypominam też wszystkim Państwu, że każda patronka i każdy patron mogą napisać do mnie pod adres baobab@radiobaobab.pl z wnioskiem o zaprezentowanie wybranych przez nich piosenek. Ile tych piosenek ma być? Tak dokładnie to ja nie określam. Oczywiście lepiej, żeby to nie było 150, ani nawet 64. Lepiej, żeby to było kilka. No, powiedzmy tak, góra do 10, żebym miał z czego wybierać. Pan Mariusz wybrał tych piosenek kilkanaście, ale napisał, że nie oczekuje, że ja zagram to wszystko, ale liczę na mój gust i pan Mariusz wierzy, że coś z tego będzie się nadawało do zagrania w czasie audycji. Dodaję na koniec, ciekaw jestem pańskiego wyboru. Oto mój wybór, panie Mariuszu. Zaczniemy od Drzewa Oliwnego grupy Krzak. To niewątpliwie jeden z najbardziej zasłużonych dla naszego około bluesowego grania zespołów w Polsce. Dlaczego Drzewo Oliwne, tego pan nie wyjaśnia, ale pewnie dlatego, że została ta pieśń bez słów nagrana w takim, powiedziałbym, najbardziej oryginalnym składzie grupy Krzak. No więc zanurzmy się teraz w tę polską krzakową tradycję. Drzewo Oliwne.

Ten wybór naszego patrona, pana Mariusza Sowy, będzie w dużej mierze odbiegał od standardowego strumyka pierwszego odcienia bluesa, bo nie będą to zazwyczaj bluesy sensu stricto, ale oczywiście będą to utwory, które korzeniami swoimi tkwią głęboko w tej właśnie bluesowej tradycji i nawiązują też do hasła naszej audycji, czyli do pierwszego odcienia bluesa. Oto następny wybór pana Mariusza, tym razem to SBB. To nagranie z 1980 roku, z takiego czasu, kiedy zespół SBB z Tria przekształcił się na pewien czas w kwartet, bo dołączył do zespołu wówczas Sławomir Piwowar, który niewątpliwie wzbogacił jeszcze i tak niesłychanie urozmaicaną warstwę muzyczną SBB. W tym składzie zespół nagrał album zatytułowany Memento z banalnym tryptykiem, a pan Mariusz wybrał z tego albumu utwór zatytułowany Moja Ziemio Wyśniona, SBB.

Oczywiście wybory pana Mariusza to nie wyłącznie nagrania z repertuaru polskich wykonawców okołobluesowych, bo też pozostałe będą już wywodziły się ze świata. Na początek Chris Rea, który w 2005 roku dokonał rzeczy wydałoby się niemożliwej, nagrał oraz opublikował jednocześnie w jednym zbiorze, w jednym wspaniałym boksie tak zwanym, 13 płyt poświęconych korzeniom bluesa. Na każdej z tych płyt inny gatunek bluesowy według własnego pomysłu Chrisa Rea. Polecam Państwu też śledzenie naszej ramówki, bo od czasu do czasu powtarza się w niej audycja, w której Chris Rea w rozmowie z prowadzącym tę audycję, czyli ze mną, opowiada o tym, jak ta płyta powstawała. Jest to dogłębna analiza autorska wszystkich 13 płyt, które znalazły się na tym zbiorze, który nosił tytuł Blue Guitars. A pan Mariusz Soba z tego zbioru wybrał album Country Blues, a z tego albumu utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49. Chris Rea według wyboru pana Mariusza Sowy.

O ile ten wybór, czyli nagranie Chrisa Rea, to jest nawiązanie do najbardziej podstawowej, korzennej tradycji bluesowej, o tyle następne nagranie już tylko swoimi korzonkami sięga do bluesowej tradycji. Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me? Joe Cocker miał w swoim repertuarze kilka bluesów. Ten utwór jest konwencji pop bluesa, ale niewątpliwie kołysze. Oto Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me?

Pierwsze dwa nagrania wybrane przez pana Mariusza wywodziły się z kręgu twórców rodzimych. Te następne to repertuar światowy, chociaż właśnie w tym przypadku można powiedzieć, że jest pewne polonikum, bo Richie Sambora, który za chwilę zagra Stranger in This Town, przecież chwali się swoimi polskimi korzeniami.

Teraz na chwileczkę przerywam prezentację wyboru pana Mariusza Sowy, naszego patrona, żeby zadedykować mu kolejną piosenkę z Sową w tytule. Oto dwaj zasłużeni starzy, dobrzy bluesmeni, Frank Frost i Sam Carr w utworze zatytułowanym Old Head Woman Part 2, czyli Kobieta z głową sowy, część druga.

Ten wybór pana Mariusza Sowy ucieszył mnie najbardziej. Mianowicie zażyczył sobie pan Mariusz zaprezentowanie utworu Devil Come Down Sunday w wykonaniu Derka Millera. Posłuchajmy zatem tego utworu, a potem rozwinę moją myśl, swojego rodzaju żal, pewnie do samego siebie, że Derek Miller dopiero teraz debiutuje w pierwszym odcieniu bluesa.

Derek Miller, gitarzysta, wokalista, kanadyjski Indianin. Świetny interpretator elektrycznego bluesa, którego nagrania z zaledwie dwóch płyt dotarły do moich uszu, jest dla mnie postacią tajemniczą. Próbowałem, dzięki przypomnieniu przez pana Mariusza, dotrzeć do jego szerszej biografii i do twórczości. Jest to rzecz w zasadzie niewykonalna. Bardzo bym był więc wdzięczny może samemu panu Mariuszowi albo komukolwiek z państwa, kto mógłby naprowadzić mnie na trop śladów twórczości Dereka Millera w XXI wieku, bo choć posługuję się dosyć sprawnie internetem, moje poszukiwania spełzły na niczym. Ale oczywiście dwie płyty Derka Millera mam i oto fragmenty każdej z nich z albumu The Dirty Looks, rok 2006, Mystery Train, i ze wcześniejszej o 4 lata płyty zatytułowanej Music is the Medicine, nagranie tytułowe. Derek Miller.

To wydanie pierwszego odcienia Bluesa, prawie w całości wypełnione wyborem naszego patrona, pana Mariusza Sowy, kończymy kolejną pieśnią dedykowaną jemu właśnie. Hank Snow, jeden z gigantów muzyki country, pokłoni się panu Mariuszowi piosenką zatytułowaną The Owl and I, czyli Sowa i ja. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

bowiem żeglując sobie po internecie, wielokrotnie natykam się na utwory, na wykonawców, na płyty, na poszczególne nagrania, które stają się dla mnie czymś niespodziewanym, czymś odkrytym, czymś, czego wcześniej nie znałem. I właśnie teraz chciałbym z Państwem wspólnie prześledzić 10 przypadków takich odkryć, których doznałem w pierwszym kwartale 2025 roku. Niektóre z nich będą miały charakter w miarę nowy, czyli z trzeciego dziesięciolecia XXI stulecia, ale znajdą się też takie, które są nieco bardziej czasowo odległe. A zaczynam od artysty, który występuje jako Angel White. Pojawił się dosyć niedawno na scenie muzycznej tej profesjonalnej, chociaż wcześniej znany był jako busker, czyli ten, który grywa na ulicy za pieniążki, a czynił to w Dallas w Teksasie. Sam określa swoją muzykę jako tę, która łączy szorstkość i robotniczy charakter muzyki country z emocjonalną głębią i pięknem muzyki soul. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, to tak troszkę jakby Willie Nelson współcześnie spotkał się z Otisem Reddingiem. No ale do tego dochodzą też różne bardzo współczesne rozwiązania aranżacyjne, w których Angel White pokazuje niemal mistrzostwo. Album nosi tytuł Ghost of the West, a z tej płytki usłyszą Państwo Angela White w nagraniu House of Cards.

Kat Eaton, Brytyjka z Londynu, nie jest w zasadzie dopisana do konkretnej półki bluesowej, ale niewątpliwie jej muzyka jest osadzona w tych właśnie korzeniach i uwiodła mnie taką swoją jakąś prostotą i naturalnością. Kat Eaton wspólnie ze swoim mężem, gitarzystą, układają piosenki i starają się je później ułożyć w pełny album. Pierwszy z nich ukazał się w 2024 roku, nosi tytuł Honestly i z tej właśnie płytki Kat Eaton, czyli moje odkrycie, zaśpiewa Addicted.

Kolejne moje odkrycie z 2025 roku to holenderska formacja bluesowa, która występuje pod nazwą Wildman Blues Band. Nie wiem, skąd zaczerpnęli ową dzikość w nazwie, ale grają po prostu bardzo tradycyjną formę muzyki bluesowej, taką formę, która byłaby chyba do przyjęcia także na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, a taką wiodącą postacią, wbrew, że tak powiem, nazwie zespołu, jest wokalistka Saskia Denise. Bardzo ekspresyjna, czasami może nawet za bardzo, no ale niewątpliwie ma ten głos potencjał. Wildman Blues Band zaprezentują się w nagraniu zatytułowanym Crying.

Chorwacja wydaje się nie bardzo przystosowana do zadziwienia świata okołobluesowymi osiągnięciami. Artyści mają świadomość, że to, że są z Chorwacji, może wywoływać pewne zdziwienie słuchacza nieprzygotowanego na to ich miejsce pochodzenia. Nawet na swojej stronie internetowej używają takiego oto porównania, że blues band z Chorwacji to pewnie coś takiego jak grupa punkowa z Etiopii dla słuchacza niezorientowanego. A według mnie She Brought Me Gasoline, ten zespół, to bardzo udana wersja przeniesienia współczesnej Amerykany na teren europejski. Stoi za tym przede wszystkim lider tego zespołu, pan, który nazywa się Christian Keveshevich, i on jest dostarczycielem repertuaru dla zespołu. Proszę posłuchać, jak brzmi współczesna chorwacka Amerykana. Utwór nosi tytuł Long Rivers.

Teraz wracamy już z moimi odkryciami na grunt amerykański, a konkretnie na zachodnie wybrzeże do Oregonu. W Portland, Oregon od dobrych kilku lat działa formacja, która nosi nazwę Kim Field and the Perfect Gentleman. Kim Field to wokalista, harmonikarz i lider tego zespołu. Prezentują bogate brzmienie, bo poza standardowym, że tak powiem, gitarowo-perkusyjnym jest też udział instrumentów dętych, no a sam King Field jest niewątpliwie udanym połączeniem śpiewającego harmonikarza. Oto Kim Field and the Perfect Gentleman w nagraniu I Give In.

I teraz chwilka z muzyką Boogie. W zasadzie nie wiem, jak wymawiać imię i nazwisko artysty, bo na pierwszy rzut oka można by sądzić, że to Francuz, Henri Herbert, ale być może, że jego brytyjskie korzenie prowadzą raczej do tego, żeby mówić o nim Henry Herbert. A tak naprawdę już nie jest Brytyjczykiem, chociaż stamtąd się wywodzi, bo muzycznie stał się częścią amerykańskiego świata z kręgu Nashville. Oto Henry Herbert w utworze Austin, Texas, Boogie Woogie.

Polską Akademię Nagraniową. W 2025 roku Matt Anderson opublikował album pod tytułem The Hammer and the Rose, z której zaczerpnąłem nagranie Tonight Belongs to You. Matt Anderson.

I wracam z moim odkryciem do Wielkiej Brytanii. Artysta nazywa się Peter Alexander Jobson. Gdzieś na przełomie wieków był członkiem brytyjskiego zespołu, powiedzmy sobie takiego brytpopowo-brytrockowego. No ale kiedy zespół przestał istnieć, Peter Alexander Jobson zajął się własną twórczością i ujął mnie swoim mruczeniem, bo bardzo mruczków lubię. Jest to takie mruczenie, w którym łączy się w pewien klimat Toma Waitsa z Leonardem Cohenem. Proszę posłuchać, jak brzmi Peter Alexander Jobson w nagraniu Taxi Supplies.

To kolejne moje odkrycie to jest zdumienie dla mnie samego, że jakoś tak późno dotarłem do tego artysty, który przecież ma w swoim dorobku już kilka znaczących płyt. Wynika to pewnie z tego, że pochodzi on z Pittsburgha, który nie jest jakoś szczególnie naznaczony bluesową aurą. Jimmy Adler, gitarzysta, wokalista, kompozytor, band leader. Posłuchajmy w wykonaniu Jimmy'ego Adlera utworu zatytułowanego Coney Jones. A Coney Jones to postać znana w świecie amerykańskiej muzyki jazz rockowo-bluesowej, saksofonista, który grywał z wieloma znakomitościami na przestrzeni półwiecza przełomu naszych stuleci. I jemu właśnie Jimmy Adler poświęcił to dłuższe nagranie. Jimmy Adler, a tytuł utworu Coney Jones.

Na koniec tej prezentacji moich odkryć zostawiłem odkrycie z przeszłości, nie takiej strasznie jakoś zamierzchłej, bo to nagranie pochodzi z 1996 roku, no ale powinienem przecież dotrzeć do Roscoe Chenier, bo o nim mowa dużo wcześniej, a tymczasem dopiero w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku to się udało. Oto Roscoe Chenier, daleki krewny Cliftona Chenier, choć nie gra na akordeonie, tylko śpiewa i komponuje. I oto na zakończenie tego spotkania z moimi muzycznymi odkryciami 2025 roku Roscoe Chenier w rozbudowanym własnym numerze zatytułowanym Love is like a hammer. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Brothers Band. Spróbowali oni przełożyć na swoją wyobraźnię i swój język muzyczny to, co Pink Floyd wymyślili 20-30 lat wcześniej. Powstała z tego płyta zatytułowana Blue Floyd Begins i z tego albumu chciałbym teraz zaprezentować długi bardzo, bo ponad 20-minutowy fragment poświęcony dwóm utworom Pink Floydów. Hey You i Another Brick in the Wall. No, skoro już tyle powiedziałem o zespole, to wypadałoby również podać nazwiska członków tej grupy. Otóż na perkusji grać będzie Matt Epps, to oczywiście perkusista Government Mule. Na gitarze grać będzie i śpiewać do tego Mark Ford z grupy The Black Crowes. Johnny Neal grać będzie na instrumentach klawiszowych, na harmonijce i śpiewać. Barry Oakley Jr. na basie i perkusji i wspaniały basista, nieżyjący już członek Government Mule, Alan Woody na basie, mandolinie, gitarze 12-strunowej, no i także popisze się troszkę wokalem. Oto w ich interpretacji Hey You i Another Brick in the Wall, medley dwóch pomnikowych utworów grupy Pink Floyd. Przypomnę, że oni nazwali się Blue Floyd.

to, w jakiej kolejności pojawią się w tej audycji Trzej Królowie Bluesa, nie jest spowodowane niczym innym poza wyobraźnią muzyczną autora tej audycji. I dlatego jako pierwszy wystąpi Albert King. Będę się starał, żeby w tej audycji wszyscy trzej królowie wystąpili w rolach nieco odmiennych od tych, do których ustawiają uszy słuchaczy ich solowe płyty. Dlatego też rozpoczniemy od nietypowego, ale jakżeż atrakcyjnego, jak sądzę, spotkania Alberta Kinga, bo on jako pierwszy w królewskim pochodzie się pokaże, ze Stevie Rayem Vaughanem. Artyści ci spotykali się wielokrotnie. Po raz pierwszy w Austin w Teksasie, gdzie Stevie stawiał pierwsze kroki już w 1973 roku. 10 lat później, w 1983 roku, spotkali się ponownie, tym razem w Hamilton, Ontario, w Kanadzie, w studiu. I wtedy Albert King przypomniał sobie młodziaka, z którym kiedyś występował na scenie w Austin w słynnym klubie N-Tones. Ten młodziak był już wówczas bardzo znanym i cenionym gitarzystą, otwierającym swoją wielką karierę, tak niestety tragicznie potem niedługo przerwaną. To był grudzień 1983 roku. Realizacja tego nagrania przebiegała w sposób dosyć żywiołowy. I jest to w zasadzie rejestracja jak gdyby żywego koncertu zaaranżowanego w studiu. Zawiera ona nie tylko warstwę czysto muzyczną, ale także oddaje pewien charakter spotkania mistrza z uczniem, jest przeplatana krótkimi dialogami Alberta i Stevie'ego Raya i ma w sobie ten niesłychany walor prawdy o tym, jak może powstawać bluesowa muzyka w kontakcie dwóch wybitnych artystów. Z tego albumu, który nosi po prostu tytuł Albert King with Stevie Ray Vaughan in Session, wybrałem utwór, który otwiera ten zbiór. Jest to rozbudowana, prawie 10-minutowa wersja słynnego Stormy Monday Blues. Albert King i Stevie Ray Vaughan.

wszyscy ci trzej królowie bluesa doczekali się wielu hołdów składanych im przez innych muzyków, także w postaci nagrań specjalnie dla nich przeznaczonych. Z zasobu nagrań poświęconych pamięci Alberta Kinga wybrałem album zatytułowany Cooking the Blues, a Tribute to Albert King. Autorem tej płyty jest Chick Willis. Nie mylić z Chuckiem Willisem, który ma z Chickiem pewne związki rodzinne. Ale kiedy Chuck Willis był już dosyć znanym i popularnym artystą, Chick był zaledwie jego kierowcą. No ale z czasem usamodzielnił się i dał znać o sobie jako o bardzo stylowym gitarzyście i wokaliście, oczywiście bluesowym. Otóż z tego albumu Cooking the Blues Chick Willis zaprezentuje teraz jeden z sztandarowych numerów Alberta Kinga zatytułowany What the Blues is All About.

Nie dysponuję niestety żadnym nagraniem, w którym występowaliby jednocześnie wszyscy trzej, Albert, Bibi i Freddy. Jest natomiast znana zapewne większości blues fanów rejestracja koncertu, na którym słychać gitary B.B. Kinga i Alberta. Jest to koncert z 1987 roku z Ebony Showcase Theatre w Los Angeles, który istnieje w postaci nagrań wideo i audio pod nazwą B.B. King and Friends. Ci przyjaciele to m.in. Phil Collins, Eric Clapton, Gladys Knight, Stevie Ray Vaughan, Etta James, no ale także właśnie Albert King. Posłuchajmy zatem, jak brzmią gitary Bibi i Alberta w nagraniu The Sky is Crying. Na trzeciej gitarze grać będzie Stevie Ray Vaughan, a dodatkową atrakcją jest brzmienie harmoniki, w którą dął wtedy Paul Butterfield.

Mr. Stevie Ray Vaughan, the Bald Vaudeville.

bardziej sobie cenię i z którym mam taką sentymentalną, powiedziałbym, więź. To jest album zatytułowany po prostu Freddie King, uzupełniony ten tytuł o daty jego urodzenia i śmierci, czyli 1934-1976. Zawiera on 9 nagrań z okresu 1974-1977. Prezentuje niesłychany wachlarz możliwości Freddiego, zarówno jako gitarzysty, jak i wokalisty. Z tego zestawu wybrałem jeden z popularniejszych tradycyjnie standardów bluesowych, It Ain't Nobody's Business. Nagranie tego utworu było transmitowane na żywo przez KZEW Radio w Teksasie w 1975 roku.

0: Któż może okazać bardziej prawdziwy szacunek do tradycji muzyki Freddiego Kinga niż jego córka? Pani Wanda King jest wokalistką, która swój repertuar w dużej mierze opiera na twórczości swojego tatusia, ale także wspólnie z towarzyszącym jej zespołem The Texas Blues Review ma w repertuarze sporo tak zwanych coverów wielu bluesowych i takich bluesrockowych standardów i występuje z tym właśnie programem w różnych rejonach, głównie Teksasu, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Z jednego z koncertów Wanda King i The Texas Blues Review wybrałem utwór, który, a zresztą pozwólmy samej panie Wanda King przedstawić tę właśnie pieśń.
1: Walking by myself. Oh, Jimmy Reed and Jimmy Rogers wrote it. But my dad recorded that tune also. So let's give it a try, guys.

Jednym z największych admiratorów twórczości Freddiego Kinga jest nasz znakomity przyjaciel i nauczyciel, czyli John Mayall. Utwory z repertuaru Freddiego Kinga przewijały się wielokrotnie na płytach Johna Mayalla, począwszy od słynnego albumu The Blues Breakers z Ericiem Claptonem, aż po dobę współczesną. W 2007 roku John Mayall zrealizował album zatytułowany In the Palace of the King, poświęcony w całości twórczości Freddiego Kinga. Brzmienie gitary na tym albumie zapewnił ówczesny gitarzysta Johna Mayalla, czyli Barry Whittington. Wszakże jedno nagranie zostało także ubarwione dodatkową gitarą Robena Forda, który także przyznaje się do wielkiej fascynacji twórczością Freddiego Kinga. Posłuchajmy zatem dwóch nagrań Johna Mayalla z albumu In the Palace of the King. Będą to kompozycja Freddiego Kinga, You've Got Me Licked, i kompozycja wspomnianego już Robena Forda, Cannonball Shuffle. Oto John Mayall, Barry Whittington i Robin Ford w hołdzie Freddiemu Kingowi.

jednym z największych admiratorów twórczości Freddiego Kinga był i jest zapewne nadal Eric Clapton. I właśnie duetem gitarowym tych dwóch artystów zakończymy to spotkanie z trzema królami bluesa. To będzie utwór zatytułowany Father on Up the Road, który Clapton już po rozstaniu się z Freddie Kingiem i wtedy, kiedy Freddie Kinga już nie było na świecie, traktował przez wiele, wiele lat jako utwór zamykający jego koncerty. Tym razem zaprezentują się w trakcie koncertu z 1976 roku w Dallas, Teksasie, gaworząc na swoich gitarach. A towarzyszyć im będą w zasadzie członkowie grupy Derek and the Dominos w podstawowym składzie, dodatkowo jeszcze wzbogaceni o perkusjonistę Sergio Pastore. W imieniu wszystkich fanek i fanów bluesa dziękuję trzem królom bluesa za to bogactwo, którym nas obdarzyli, za tyle wspaniałej muzyki, tyle kojącego kołysania. Bądźcie z nami, trzej królowie bluesa. Ta audycja nosi tytuł Pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

fajnie tak na was popatrzeć. Super. Dziękujemy wam. W tym momencie chciałbym podziękować Bronkowi Dużemu. Ten oto po lewej stronie facet. On robi różne majstersztyki, solówki Big Bandu. Współpracujemy ponad 20 lat z sobą. Wspaniały muzyk, wspaniały improwizator. O! Troszeczkę pomożemy. Ja mu przygotuję. On zagra taką solówkę, że odpadniecie zaraz.

To są utwory z płyty, które nagraliśmy 21 lat temu. Nikt się nie poznał na tej płycie, może teraz będzie lepiej. Jak myślicie, można grać krzywo? To jest tak, przed James Blood Albert.

Talking about scripture.

Fanom przede wszystkim jako dostawca tekstów grupy Breakout i dla Tadeusza Nalepy. Od pewnego czasu pan Bogdan walczy ze swoim emploi i próbuje dokonań nie tylko na polu czysto poetyckim, ale także i wypowiedzi zbliżonej przynajmniej w zamiarze do wypowiedzi muzycznej. Tło dla jego poezji przygotowali Mamadou Diouf, Maja Kleszcz i Wojciech Krzak, no a sam autor dokona tutaj relacji z tego, co wydarzyło się na ulicy Zachodzącego Słońca przy pomocy własnego urządzenia gębowego, co sprawia wrażenie bardzo świeże, bardzo odmienne od tego, co dotychczas słyszeliśmy w Blues Bigosie i może dlatego, myślę, będzie tak atrakcyjne. Bogdan Lebl i Ulica Zachodzącego Słońca.

Zraniony, pogubiony, lata, godziny.

zachodzącego słońca. Nie odtrącaj mnie, ulico, zachodzącego słońca. Ja już wiem, że nie powinienem tamtego poranka opuszczać, uciekać, wynosić z ulicy słońca wiary, nadziei.

Toronzo Cannon, chicagowski gitarzysta i wokalista, w 2024 roku poraził mnie swoją nową płytą zatytułowaną Shut Up and Play. Fantastyczny album, fantastycznie dokumentujący najlepszą możliwą kondycję chicagowskiego elektrycznego bluesa. Toronzo zadziwił mnie już dawno swoją muzyką i swoimi pomysłami na współczesne przełożenie tradycji bluesowej na zrozumiały dla nas język, ale zadziwił mnie także swoim imieniem – Toronzo. Znalazłem w sieci stronę, która dokumentuje wszystkie imiona, jakie nadaje się paniom i panom na całym świecie. Ta strona nosi nazwę Mondonomo i autor tej sieci ma swoją siedzibę, przynajmniej tak się podpisuje. Na, proszę posłuchać, na Anguilli. Anguilla to jest terytorium zamorskie w Wielkiej Brytanii na dalekich Karaibach. No, tak sobie wybrał autor tej strony takie miejsce, ale dzięki niemu zaistniała ta audycja, bo właśnie dzięki niemu mogłem sprawdzić, na ile jakieś męskie czy damskie imię jest popularne na całym świecie, czy też w konkretnym kraju. No więc Toronzo występuje, no prawie nie występuje. Jedyne miejsce, gdzie występuje, oznaczone przez autora Mondonomo, to Stany Zjednoczone. No i słusznie, bo przecież w Stanach Zjednoczonych urodził się i tam pracuje Toronzo Cannon. Więc już Państwo wiedzą, że w tej audycji będziemy słuchać wykonawczyń i wykonawców, którzy mają dziwne, czy też może nie tyle dziwne, ile absolutnie niezwykłe, rzadko spotykane imiona. Takim, okazuje się, rzadko spotykanym imieniem jest także imię żeńskie Candie, pisane Candie. No to oczywiście posłuchamy Candie Kane w takim dosyć charakterystycznym dla niej utworze zatytułowanym Masturbation Blues.

Kolejne imię to Orville, imię męskie, no, podobno występujące od czasu do czasu w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Ze strony mondonomo wynika, że najczęściej tym imieniem są nazywani obywatele Finlandii. W Stanach Zjednoczonych raczej rzadko, a w Stanach Zjednoczonych działa właśnie artysta, o którym za chwilę powiem i którego usłyszymy, czyli Orville Peck. To też jest naciągana troszkę historia, bo Orville Peck to jest pseudonim artysty urodzonego w południowej Afryce, od wielu lat występującego w Stanach i w Kanadzie, a charakteryzującego się tym, że nikt dotychczas nie zobaczył jego twarzy ani na koncertach, ani na zdjęciach, ani na okładce płytowej. Ale ci, którzy cenią sobie muzykę krążącą wokół country, znają to imię i to nazwisko, a ja chciałbym w tym wydaniu zaprezentować Orville'a Pecka w duecie z Willie Nelsonem w nagraniu Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other.

No i teraz mam absolutny hit, jeśli chodzi o imię. Kike. Pisane kui kue, przy czym na tym ostatnim jest accent gu. Kike Gomez. No, według Mondonomo nie występuje takie imię w ogóle, no więc należy potraktować, że jest to absolutny biały kruk imion męskich. Kike Gomez to jest wokalista i harmonikarz urodzony w Madrycie, a więc Hiszpan, często też występujący i nagrywający w Stanach Zjednoczonych. Nagrał w 2024 roku bardzo przyjemną płytkę w towarzystwie m.in. Kida Andersena i właśnie z tej płytki usłyszymy 30th Man in Town, Kike Gomez.

Kolejne imię, no, ono nie jest aż tak rzadkie. To imię żeńskie brzmiące Andra. Oczywiście są miejsca na świecie, gdzie są one dosyć popularne. No, takimi miejscami jest na przykład Republika Kongo, Indonezja i Rumunia. Ale w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Andra Day, to imię występuje niezmiernie rzadko. W Stanach Zjednoczonych imię Andra występuje zaledwie 50 razy na 10 tysięcy mieszkańców, a więc znikoma ilość, czyli kwalifikuje się do tej audycji. Andra Day zasłynęła jako wykonawczyni głównej roli w filmie poświęconym Billie Holiday, w którym to nie tylko wcieliła się w rolę słynnej poprzedniczki, ale także pięknie zaśpiewała niektóre jej pieśni, w tym także i Strange Fruit.

Bardzo rzadkim imieniem męskim jest imię John Tavius. Wedle strony Mondonomo jedynie w Stanach Zjednoczonych występuje i to w liczbie zbliżonej do zera, bo przyznaje się do tych imion około 2 promili mieszkańców spośród 10 tysięcy Amerykanów. To proszę sobie policzyć, ile może być John Taviusów w Stanach Zjednoczonych. A ten konkretny John Tavius to jest John Tavius Willis, to jest pupil Taj Mahala i Kebamo, którzy pomogli mu wejść do świata muzyki, do świata fonografii. Dzięki temu nagrał 2 zupełnie przyzwoite albumy i oto z płyty Spectacular Class 2019 roku John Tavius Willis zaprezentuje się w utworze The Blues is Dead ze znakiem zapytania.

Kolejne imię to imię Miko. Jak podaje Mondonomo, imię Miko jest dosyć popularne w Makao i w Hongkongu, natomiast w Bułgarii jest dosyć popularnym imieniem męskim. My zatrzymamy się przy imieniu Miko, które nosi artystka Marx, Miko Marx. Poznałem ją dzięki jej udanej współpracy z Fantastic Negrito, a jej solowa płyta wydana w 2024 roku, Feel Like Going Home, jest absolutnie świetna. I właśnie z tego albumu Miko Marx wykona swoją własną kompozycję zatytułowaną River.

Pamiętają Państwo zapewnie Donovana. Donovan, no to można powiedzieć dosyć popularny i niezwykły właśnie dzięki owemu folkowemu artyście, który zabłysnął w latach 60. Ale rzecz już się ma troszkę inaczej. Imię brzmi Donavon. Donavon. Donavon Frankenreiter to jest artysta, którego poznałem dzięki temu, że zaczął współpracę z Devonem Oldmanem. Imię Donavon występuje jedynie w Stanach Zjednoczonych i w Afryce Południowej. No, czyli rzadkie, prawda? Z twórczości Donavona Frankenreitera usłyszą Państwo teraz utwór o budowaniu zamków z piasku na plaży przez dzieci. Mansions on the Sand, Donavon Frankenreiter.

Imię Ledizi wedle Mondodomo występuje wyłącznie w Nigerii, w Grecji i w ograniczonej liczbie w Indiach. Autor strony Mondodomo nie zauważył, że Ledizi to jest jedna z obecnie bardzo popularnych wokalistek, obracających się w kręgu bluesa, soulu i muzyki popularnej. Ledizi nagrała płytę poświęconą twórczości Niny Simone i z tego albumu posłuchamy jej wspaniałe wykonanie Work Song.

Do kolejnego rzadkiego imienia mam szczególnie osobisty stosunek, a mówię o imieniu Geneva. No oczywiście wiedzą Państwo, że chodzi o Genevę Magnus. Miałem okazję zapytać Genevę, skąd wywodzi się jej niezwykłe imię. Otóż okazuje się, że to jest po prostu kwestia niedopatrzenia, czy też jakiejś tam drobnej pomyłki przy wpisywaniu imienia Genevieve, o którym marzyła mama Genevy, do akt. No i w ten sposób z Genevieve pozostała na zawsze już Genevą. Geneva Magnus w kompozycji Johna Hayeta, The Last Time.

Na zakończenie dłuższy kontakt z piękną gitarą Kingfisha. Kingfish to oczywiście jest pseudonim, bo tak naprawdę artysta nazywa się Chris Stone Ingram. I to imię Chris Stone, no, jest imieniem niewątpliwie rzadko występującym na wszystkich kontynentach. Z jaką taką częstotliwością można się spotkać z tym imieniem w Demokratycznej Republice Konga i w Tanzanii. No a w Stanach Zjednoczonych jest ono popularne oczywiście właśnie dzięki Kingfishowi. Kriston Kingfish Ingram w koncertowym nagraniu z nagrodzonej Grammy płyty Live in London, Mississippi Night. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Wszystko?
1: Czyli Góreczka
0: i Sosnowski
1: trują
0: o muzyce.
1: W kolejnej audycji Barsz Sosnowskiego, czyli Góreczka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa bardzo serdecznie
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do dzisiejszego tematu zainspirował nas nasz serdeczny przyjaciel Sławek Mitros. Pozdrawiamy. I to będzie powrót do naszych muzycznych podróży.
1: Na warsztat weźmiemy muzykę związaną z Jacksonville w stanie Florida w Stanach Zjednoczonych. I jak się okazuje, tak jak Detroit ma swoje Motown, jak Nashville ma swoją własną krainę dźwięków, tak też i Jacksonville okazuje się być stolicą muzycznych podróży i poszukiwań.
0: I żeby Państwo sobie mogli trochę bardziej wyobrazić, to Jacksonville jest mniejsze od Warszawy, ale większe od Krakowa. I do Jacksonville swoim pociągiem zabierze nas zespół Blackfoot z utworem Train, Train.

0: Jacksonville tak naprawdę rozsławiły na przełomie lat 60. i 70. zeszłego stulecia zespoły, które uprawiały bardzo szczególny gatunek muzyczny, zwany dzisiaj Southern Rockiem. Jednym z tych zespołów był legendarny Lynyrd Skynyrd. Nie wiem, czy słyszałeś, od czego pochodzi nazwa tego zespołu. Otóż Ronnie Van Zandt i chłopaki mieli w szkole takiego nauczyciela WF-u, który sprawiał im mnóstwo problemów związanych z tym, że nosili długie włosy. I Ronnie został nawet wydalony ze szkoły z powodu długich włosów. Zresztą sam nie chciał do tej szkoły chodzić, bo cały czas miał z powodu włosów problemy. A nauczyciel WF-u miał na imię Leonard, a na nazwisko Skinner. I oni modulowali to imię i nazwisko, mówiąc o nim Leonard Skinnerd. A przy odpowiedniej wymowie wychodziło po prostu Lynyrd Skynyrd.
1: Czyli jednak był bardzo inspirujący ten nauczyciel w jakiś sposób.
0: Myślę, że gdyby nie on, to być może historia muzyki potoczyłaby się zupełnie inaczej. A teraz Lynyrd Skynyrd w piosence You Got That Right.

Ale Jacksonville to nie tylko Southern Rock, to także soul, jazz, R&B, bardzo dużo współcześnie hip-hopu, któremu się akurat nie będziemy za bardzo w naszej audycji przyglądać, ale jak najbardziej wrócimy do soulu i R&B razem z Jackie Moore, niedawno zmarłą w 2019, i jej utworem Precious, Precious.

0: Jak już Góreczka wspomniała, Jacksonville to jest przestrzeń muzyczna niezwykle, niezwykle szeroka i ilość zespołów i wykonawców jest tam naprawdę przeogromna i w jednej audycji absolutnie nie uda nam się ogarnąć tych przestrzeni i zaprezentować Państwu najciekawszych wykonawców różnych gatunków, które tam współistnieją. Ja dzisiaj skupiam się na takich, no można by rzec, dinozaurach i klasykach, a Ola próbuje od czasu do czasu wrzucić coś nowego, choć możliwe, że nie skończy się na jednym odcinku związanym z Jacksonville. Teraz kolejny dinozaur, rzekłbym.
1: Dinozaur
0: sceny z Jacksonville. Otóż Ronnie Van Zandt, założyciel Lynyrd Skynyrd, o którym było przed chwilą, miał brata, który nosił imię Donnie Van Zandt i tenże Donnie założył zespół 38 Special, a 38 Special grało kiedyś piosenkę Long Time Gone.

0: Ciekawe, czy ktoś robił takie badania, ile zespołów muzycznych z Jacksonville przypada na jednego mieszkańca? Albo ilu muzyków przypada na jednego mieszkańca? Myślę, że statystyki mogłyby być bardzo interesujące.
1: Może się okazać, że to jest, że to trochę tak jak z zespołami grającymi prog rocka, że jest więcej osób na scenie niż pośród publiki.
0: Nie, no to bardzo smutne by było, ale myślę, że warto kiedyś takie statystyki poczynić. Może tam oni mają coś w wodzie po prostu, nie wiem, albo w powietrzu. W każdym razie teraz przejdziemy właśnie troszeczkę do współczesności i do funku. Zespół Fusebox Funk i utwór Unwind. I dla mnie to jest trochę taki vibe Fun Loving Criminals, których bardzo lubię.

Ja teraz na chwilkę wyskoczę z ery paleozoicznej i wskoczę na chwilę w czasy obecne. Tedeschi Trucks Band kontynuują tradycję Southern Rocka, dodają do tego mnóstwo klimatów bluesowych i około jazzowych. Państwo na pewno znacie ten zespół. Derek Trucks i Susan Tedeschi w piosence Made Up Mind.

Żeby nie było nudno, to trochę zaskakujących rzeczy teraz będzie. Na przykład latynoskie klimaty prosto z Jacksonville, czyli Los Bravos w wykonaniu zespołu LPT, który jest aż 10-osobowy.

A teraz będzie totalna świeżynka, młodziutka wokalistka, songwriterka, która nazywa się Hensley i gra taką britpopową muzykę. Ja to tak odbieram. Jedno z odkryć roku 2020 w Jacksonville. Hensley w utworze Give It Up.

No i jakże wielkie zdziwienie przy kolejnym wykonawcy, że tenże wykonawca również pochodzi z Jacksonville. To już jest absolutna legenda, czyli taki trochę T-Rex. Mówię o dinozaurze, czyli że taki bardzo znany, o to mi chodzi. Czyli zespół Allman Brothers Band i Don't Keep Me Wondering.

I znowu, żeby Państwu nie było nudno, coś z czasów współczesnych. I proszę zauważyć, że właśnie już po Hensley i po tym duecie, który za chwilkę będzie, słychać, że jest tam też bardzo popularna taka muzyka, taka lekko chilloutowa. Myślę, że to ta atmosfera Florydy tak wpływa na twórców. A ten duet, o którym mówiłam, to też jest świeżynka z 2020 roku. Nazywa się Lens, pisane przez 2N. Utwór nosi tytuł OOW, czyli OOW.

Z Jacksonville pochodzi również Ryan Adams. I Ryan Adams śpiewał i śpiewa taką piosenkę, która nosi tytuł Oh My Sweet Carolina. Śpiewał ją również mój doskonały kolega Maciek Pinczer i dla niego ta właśnie piosenka. Ryan Adams, Oh My Sweet Carolina.

0: A teraz na pożegnanie będzie trochę jazzu. Akurat, żeby tak Państwa ukołysało do snu.
1: Jak już wspomnieliśmy, Jacksonville to jest naprawdę przeogromna przestrzeń muzyczna. Jest tam całe mnóstwo festiwali muzycznych i to nie tylko tych odnoszących się do tradycji miasta, ale również jazzowych, bluesowych.
0: Ale tradycja tego miasta to jest też muzyka jazzowa i bluesowa jak najbardziej. Więc ciężko tutaj to rozdzielić, bo właśnie z tego, co ja zauważyłam, to takimi głównymi nurtami w Jacksonville poza Southern Rockiem to jest właśnie jazz, blues, soul i hip-hop. Czyli tak ogólnie można powiedzieć, że no, czarna muzyka.
1: Myślę, że nie wiem, co Państwo na to, ale kiedyś wrócimy jeszcze do Jacksonville, a dzisiejszą audycję chcielibyśmy zakończyć utworem Krajana z Jacksonville, czyli Brada Meldała. To jest taki, no, naprawdę niezwykle znany pianista jazzowy. A Brad Meldał zagra dla nas i dla Państwa piosenkę noszącą tytuł Blackbird.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem za tydzień.
1: Jeżeli kolejna część chińskiej satelity nie spadnie nam na głowy, to...
0: Właśnie tak będzie.
1: Właśnie tak będzie. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali z dziką rozkoszą i przyjemnością
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują o muzyce.
0: Radio Baobab.

To, że każdy kolejny album Badego Gaja znajduje się w podsumowaniu rocznym, to nic dziwnego. No, niewątpliwie jest to najwybitniejsza postać współczesnego bluesa. Może nawet trochę bardziej wybitna niż Mavis Staples, co mówię troszkę z przerażeniem lekkim, że wypowiadam te słowa. No ale Buddy poza tym, że śpiewa, komponuje, to jeszcze dodatkowo gra na gitarze, która być może jest największą siłą tego właśnie artysty. Album w 2025 roku wydany nosi tytuł Ain't Done With The Blues. To jest kolejna płyta wyprodukowana dla Buddy'ego Gaja przez Toma Hembridge'a. I z tej płyty posłuchamy duetu Buddy'ego Gaja z innym gigantem współczesnej gitary, czyli z Joe Bonamassa. Buddy i Joe w nagraniu Dry Stick.

0: stick for a wet rainy day.
1: Płyty Mavis Staples i Buddy'ego Guya wydane w 25 roku to niewątpliwie no, szczyt szczytów, sama czołówka. Ale następuje teraz cała gromada świetnych rzeczy, które również zasługują na wyróżnienie. Na pozycji, a właściwie to nie jest już kwestia teraz pozycji, to jakoś sobie tak rozrzuciłem dosyć, jak to mówi się teraz ładnie po polsku, randomowo. No więc teraz posłuchamy Ricka Gailesa z albumu A Tribute to LJK, czyli Little Jimmy King. To płyta poświęcona pamięci brata Ricka Gailesa. Płyta zawierająca współczesne wykonania utworów, które miał w swoim repertuarze braciszek. Eric Gales, You Shouldn't Have Left Me.
2: All hail. A tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

Młode pokolenie zaznaczyło się też dosyć wyraźnie i bardzo znacząco. Chris Stone, Kingfish Ingram. Jego album Hard Road niewątpliwie świadczy tylko o tym, że z tego młodziaka będziemy mieli my, bluesfanki i bluesfani, pożytek. Z albumu Hard Road Chris Stone, Kingfish Ingram zagra nam Crosses.

jedna z najbardziej melodyjnych, uroczych i takich, powiedziałbym, pozytywnie nastawiających pozycji roku 2025, to album tandemu twórczego i wykonawczego Taj Mahal i Keb Mo. Posłuchajmy tytułowego nagrania z ich wspólnego albumu zatytułowanego Room on the Porch. Głos kobiecy Ruby Amanfu.

Myślę, że kolejna pozycja może być związana z tym, że mam szczególny sentyment do tego artysty. To jest więcej niż wykonawca, to jest więcej niż producent, to jest po prostu ktoś, kto fantastycznym swoim archiwum podtrzymuje tradycję starego, dobrego bluesowego grania. Mówię o harmonikarzu, który nosi imię i nazwisko Bob Corey Torrey. W tym roku ukazały się aż dwa albumy przez niego firmowane. Ja wybrałem płytę zatytułowaną Early Blues Sessions, która rozpoczyna się wcześniej nigdzie niepublikowanym, a odkrytym w archiwum przez Boba Corey Torrey nagraniem Little Miltona, zatytułowanym I Want to Be the One.

dwa kolejne nagrania to nagrania śpiewających pań, co daje nadzieję, że tradycja Mavis Staples, która jawi się jako ta najpiękniej prezentująca się seniorka, może być podtrzymywana. Te dwie panie to Candice Ivory i Sabine McCullough. Pozwolę sobie połączyć ich dwa nagrania z 2025 roku w urozmaiconą pareczkę. Candice Ivory wykona Let Your Love Shine On z albumu New Southern Vintage, a Sabina McCullough zaśpiewa własną kompozycję Baby Please Don't Go z płyty Don't Call Me Baby.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio

A teraz będą trzy albumy, które trochę ja przeoczyłem jakoś w tym roku, a które, jak zauważyłem, znajdują się na listach innych specjalistów od bluesa, specjalistów, którzy produkują swoje zestawy tegoroczne w internecie. Wśród tych niezauważonych jest też wokalistka o niezwykłym głosie, która w 2025 roku opublikowała album zatytułowany Just Stay High. Z tego albumu wyznanie, bardzo jednoznacznie brzmiące: God gave me the blues. Bóg dał mi bluesa, a wykonawczynią jest Alexis P. Sutter ze swoim zespołem, który nosi nazwę The Alexis P. Sutter Band.

Kolejny album wykonawcy, którego nie uwzględniałem dotychczas w moim podsumowaniu, to płyta Endiego Fairweather Low. Album, który nosi tytuł The Invisible Bluesman, to zestaw standardów bluesowych, który Andy Fairweather Low zgromadził w swoim archiwum. Na płycie znajdują się zarówno studyjne, jak i koncertowe nagranie. Z tego zestawu wybrałem Gin House Blues, Andy Fairweather Low.

Na zakończenie tego bardzo osobistego podsumowania 2025 roku, jeśli chodzi o albumy bluesowe, Matt Schofield, którego miałem okazję słyszeć też w końcu tego roku na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i zagrał on tam też ten właśnie numer. A nagranie to pochodzi z jego albumu zatytułowanego Many Moons, Volume 1. Utwór nosi tytuł Measure of a Man, Matt Schofield.

I jeszcze jedno rzewne, bluesowe, gitarowo-elektryczne nagranie, już na koniec tego podsumowania. To jest jedno z 32 nagrań, które znalazły się na takiej specjalnej sesji poświęconej stuleciu urodzin B.B. Kinga, sesji, którą zorganizował Joe Bonamassa. Wśród tych 32 nagrań znalazło się także i to: Don't Answer the Door. Oczywiście Joe Bonamassa zaistnieje tutaj jako producent i gitarzysta, ale w roli głównej zaprezentuje się Marcus King. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.